głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały. Dorota Wardiecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
2: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
1: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
1: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
4: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
1: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od ministra zdrowia, oczekuje polityczka.
0: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
5: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
0: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
0: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz. Dziś jeszcze sporo chmur nad Polską, miejscami przelotny deszcz, na południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, przez 24 na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie, na Podkarpaciu lokalnie nawet 29 stopni.
7: Cztery i dziewięć FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

apartament! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744. Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Rośnie bilans utonięć. To już 130 osób od kwietnia. Uwaga na oszustów obiecujących rzekomy zwrot podatku. Paryż dziś świętuje, a w obchodach weźmie udział polskie wojsko i polskie F-16. Dorota Wardecka. Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
1: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
0: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
2: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
3: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
2: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
4: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
2: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
0: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy. Podejrzane wiadomości SMS można przesłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Natomiast podejrzane maile warto zgłaszać przez stronę incydentcert.pl lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel. Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, mówi Eugeniusz Triasu z Travelist.pl.
5: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rajsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
0: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie. W Paryżu odbędzie się dziś defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji, przypadającego właśnie 14 lipca. Będą zagraniczni przywódcy, w tym polski premier, a w defiladzie przejdą żołnierze z krajów należących do koalicji chętnych, również Wojsko Polskie. Wystąpią też dwa polskie myśliwce F-16.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Dwaj bracia z powiatu chełmskiego poszukiwani za poważne przestępstwa zostali zatrzymani w Hiszpanii przez lubelskich łowców głów. Mężczyźni zostali też już ekstradowani do Polski i trafili do aresztu śledczego, gdzie odbędą zasądzone kary. Finanse miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Chełmie wzbudziły pytania jednego z radnych. Zwraca uwagę na spadek zysku spółki oraz rosnące koszty działalności. Władze MPC-u tłumaczą, że wpływ miały m.in. obniżki cen ciepła dla odbiorców i wzrost kosztów energii, a także emisji CO2. Zmarł Roman Małek, były prezes Radia Bonton, wieloletni dyrektor bibliotek, regionalista i animator kultury. W naszej redakcji zapisał się jako człowiek dbający o dobre relacje i współpracę. Miał 72 lata.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Wtorek z chmurami w wielu regionach, przelotnie może padać deszcz, na południu i w centrum możliwe również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 24 na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie na Podkarpaciu do 29.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: lato.
10: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Kolejny dzień i kolejna przygoda w programie Bonton na lato. Witam gorąco, 6 minut po godzinie 7. Już dzisiaj 14 dzień lipca. Serio? Prawie dwa tygodnie wakacji. Lipca. Prawie za nami.

0: Dzień dobry, ponownie w drugiej połowie lipca. A poczekajcie, lipiec nie ma 28 dni, więc to nie taka połowa. No ale dwa tygodnie, jakby nie było, zleciało, tak? 7 plus 7, 14. No wszystko się zgadza, no. 31 lipca wypada nam, kiedy? W piątek, tak? Czyli świętowanie rozpoczęcia się lipca. Zaczniemy sobie od soboty pierwszego, tak jest. Każdy miesiąc trzeba świętować, to nie wiedzieliście, że tak jest? Nie wiedzieliście, no właśnie. Ale ja wiem. No dobrze, wiem też, że dzisiaj w kartce z kalendarza mamy dzień łapania za 4 litery, jak się okazuje. No ja bym jednak nie ryzykowałbym świętować. No nie wypada, po prostu nie wypada. Ja na pewno odpadam, tak? Ewentualnie dzisiaj dzień rekina, czy też światowy dzień szympansa. Kto ma dzisiaj imieniny? Kamil, Marcel, Angelina oraz Stella.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama Bonton na lato.

0: No muszę do tego święta wrócić. No dziwne, nietypowe święto na dzisiaj, naprawdę. Aż zdziwiony w ogóle jestem, że coś takiego istnieje. Mimo, że naprawdę każdy jeden dzień analizuję już od kilku dobrych lat w zasadzie. Nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy co. Skąd to w ogóle do nas przyszło? A pewnie ze Stanów Zjednoczonych. No, pewnie tak. Dzisiaj dzień łapania za pupę, po prostu, za cztery litery. No, niekoniecznie zachęcałbym was do tego, żeby świętować. Wręcz nawet przeciwnie, no bo można wpaść w tarapaty. W niektórych krajach nie wolno podać ręki, bo za to mogą grozić jakieś krzywe spojrzenia. Nie wolno całować się w policzek, nawet na przywitanie, mimo że u nas nasza kultura pozwala na coś takiego. A tutaj ktoś sobie wymyślił dzień łapania za pupę. No, dobry żart. No ale dobra, sprawdzamy sobie genezę. No i okazuje się, że w USA obchodzony jest ten dzień w kwietniu, 11 i 12 kwietnia. W Polsce no akurat dzisiaj 14 lipca, ale istota pozostaje ta sama. I tu. Generalnie też święto podobno funkcjonuje w anglosaskim internecie od lat 2000. Czyli ponad 26 lat, ale zaznaczam, w internecie. A początkowo było to święto żartem z forów internetowych, później podchwyconym przez strony tworzące fałszywe święta. Więc tak jak widzicie i słyszycie, lepiej w to, co gdzieś tam wyczytać w internecie, nie do końca wierzyć. Mechanizm powstawania jest po prostu przewidywalny. Ktoś wymyśla żartobliwą datę, publikuje online, a wiralowość i algorytmy rozprzestrzeniają święto bez kontroli nad konsekwencjami, bo brak autora oznacza brak odpowiedzialności.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Obaj bracia ukrywają się na terenie Hiszpanii. Mimo że zmieniali miejsca pobytu, zostali namierzeni i zatrzymani. W czasie policyjnej akcji funkcjonariusze odnaleźli również zaginioną osobę małoletnią, która przebywała w ich towarzystwie. Za mężczyznami wydano europejskie nakazy aresztowania, a w ubiegłym tygodniu obaj zostali przetransportowani do Polski w ramach ekstradycji. Czy miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Chełmie jest w dobrej kondycji finansowej? Odpowiedzi na to pytanie szuka radny Sebastian Bielecki, który skierował do prezydenta miasta szczegółowe pytania dotyczące wyników spółki, kosztów działalności i planowanych inwestycji. Wątpliwości radnego wzbudził przede wszystkim spadek zysku netto MPC-u. Z danych finansowych wynika, że z ponad 11,5 miliona złotych w 2024 roku zmniejszył się on do około 370 tysięcy złotych rok później. Radny zwrócił też uwagę na wzrost cen ciepła oraz spadek jego sprzedaży. Władze spółki wyjaśniają z kolei, że niższy wynik finansowy był m.in. skutkiem obniżek cen ciepła dla odbiorców. Przypominają również, że przedsiębiorstwo w poprzednich latach zmagało się z wielomilionowymi stratami. A obecne koszty zwiększają m.in. ceny węgla, energii oraz uprawnień do emisji CO2. Spółka zapewnia, że pracuje nad kolejnymi inwestycjami w nowoczesne źródła ciepła. Szczegóły projektu wykorzystania ciepła odpadowego z cementowni Cemex nie zostały jednak ujawnione, objęto je bowiem klauzulą poufności.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Zmarł Roman Małek, były prezes zarządu Radia Bon Ton, wieloletni dyrektor chełmskich bibliotek, ceniony bibliotekarz, regionalista i animator kultury, odszedł w wieku 72 lat. Dla naszej redakcji był nie tylko osobą zarządzającą radiem, ale przede wszystkim człowiekiem, który dbał o dobre relacje z pracownikami. W latach 98-2000, kierując Radiem Bon Ton, budował atmosferę współpracy. Była oparta na wzajemnym szacunku i rozmowie. Roman Małek przez dziesięciolecia był związany z życiem kulturalnym Chełma i regionu. Kierował Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Chełmie, a następnie już Chełmską Biblioteką Publiczną. Przyczyniał się do ich rozwoju i umacniania roli jako ważnych ośrodków kultury. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje rocznik chełmski, naukowe czasopismo poświęcone historii i kulturze regionu, którego był inicjatorem i członkiem komitetu redakcyjnego. Roman Małek wspierał lokalnych twórców, historyków i regionalistów. Za swoją działalność na rzecz kultury i bibliotekarstwa był wielokrotnie nagradzany. Między innymi srebrną odznaką zasłużony działacz związkowy kultury i sztuki, także medalem uznania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
1: Bon Ton na lato.

0: motocykl czy jednak rower? Który z jednośladów, panie Marcinie, byś wybrał? Tak rozpoczynając swoje informacje drogowe, proszę wyjaśnij naszym słuchaczom. Ja oczywiście jestem za motocyklem i za rowerem.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Uprawnień na motocykl nie mam, więc siłą rzeczy wybieram rower. Także dlatego, że to bardziej sportowa opcja. Ale teraz inny temat. 31 marca 2027 roku wejdzie w życie przepis mówiący, że apteczka będzie obowiązkowym wyposażeniem pojazdów. Ale tylko tych zarejestrowanych również od tej daty. Póki co projekt zmian w prawie nie określa, co powinno się w takowej apteczce znajdować, aczkolwiek można się spodziewać, że będzie ona musiała spełniać normy zgodne z tymi, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Eksperci od bezpieczeństwa zaznaczają, że rewolucja w przepisach to jedno, ale odpowiedzialność i dobre przygotowanie na tak zwany wszelki wypadek to inna kwestia. Krótko mówiąc, apteczkę z przynajmniej podstawową zawartością warto mieć zawsze w samochodzie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może okazać się potrzebna.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
15: Bonton na lato.
16: Ulala, polskie kurorty tracą zainteresowanie. Tak właśnie wynika z naszego artykułu na portalu supertydzień.pl. Polacy wybierają za granicę. Google ujawnia, jak wyglądają wakacyjne kierunki Polaków. No, faktycznie tu niektórzy przedsiębiorcy mogą się troszeczkę zasmucić. W czerwcu zainteresowanie czterema głównymi kierunkami typu Bałtyk, Mazury, Tatry i Bieszczady spadło nie o 3 czy o 5%, tylko o ponad 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wyobrażacie sobie, jakie to są straty? Podobno liczba wyszukiwań dotyczących wylotów zagranicznych wzrosła o ponad 12%, a fraza wakacje za granicą była wpisywana o ponad 210% częściej niż rok wcześniej. No to wszystko jasne. Zagranica się nam spodobała. No w sumie nie ma co się dziwić, jak w Polsce wydajemy na tydzień wakacji z rodziną czteroosobową więcej niż na 2 tygodnie w Hiszpanii, gdzie słońce jest gwarantowane, a u nas jedna wielka loteria. Za 9 minut będzie 8.
15: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Radio.
1: Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Plaże nad Bałtykiem nie są oblegane, pogoda bardziej przypomina jesień. Dorota Wardiecka. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
2: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
1: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin. Takie były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje Armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
1: Rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy. Według projektu uznaje się za nią krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni. Projekt ma zgodnie z założeniem resortu sportu i turystyki zwalczyć szarą strefę i stanowić wykonanie unijnego rozporządzenia. Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Wakacje w pełni, ale plaże nad Bałtykiem nie pękają w szwach.
4: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
5: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
4: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie to nie jest plażowy strój.
5: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
4: Wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
6: Nie. Polskie morze jest fajne.
7: Tak, tak, jak najbardziej.
8: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk.
4: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
8: Mimo.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Wtorek z chmurami w wielu regionach może przelotnie padać deszcz, na południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 24 na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie na Podkarpaciu nawet 29.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton na lato.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
14: 5 po 8 tu Fox. Dzień dobry.

0: reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Bonton na lato.
7: Dzieci często mają bardzo dużo pytań, dlatego postanawiamy odpowiadać na te trudne pytania już teraz.
8: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm, Lwowska 13R.
9: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
10: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 7-letnia Wiktoria.
11: A po co tam są śpiochy w oczach?
10: Świetne pytanie, Wiktorio. Każdy z nas je zna. Rano budzimy się, przecieramy oczy i nagle okazuje się, że w ich kącikach pojawiły się małe, żółtawe albo białawe grudki. Większość z nas mówi na nie po prostu śpiochy. Ale czy wiecie, że one wcale nie pojawiają się przez sen? Powstają przez całą dobę. Nasze oczy są niezwykle pracowite. Przez cały dzień mrugamy, nawet kilkanaście razy w ciągu jednej minuty. A za każdym mrugnięciem po oku rozlewa się cieniutka warstwa łez. Łzy nie służą tylko do płakania. To taki naturalny prysznic dla naszych oczu. Zmywają kurz, pyłki i maleńkie zabrudzenia, których nawet nie potrafimy zobaczyć. Dzięki nim oczy są czyste i nie wysychają. A kiedy wieczorem zasypiamy, nasze oczy odpoczywają. Nie mrugamy, bo przecież mamy zamknięte powieki. Łzy nadal wykonują swoją pracę, ale nie rozprowadzają się już tak jak w ciągu dnia. W kącikach oczu zbierają się maleńkie resztki łez, odrobina kurzu, trochę śluzu i kilka komórek ciała, które zakończyły już swoją pracę. To właśnie z tej mieszanki powstają śpiochy. Można powiedzieć, że są jak woreczek ze śmieciami po wielkim sprzątaniu. Kiedy rano się budzimy, organizm pokazuje nam wszystko, co przez noc zostało posprzątane. zaspane. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że łzy wcale nie są wszystkie takie same? Są łzy, które pojawiają się, gdy coś padnie nam do oka. Są łzy wzruszenia i są takie, które nasze oczy produkują cały czas, nawet wtedy, gdy jesteśmy bardzo szczęśliwi i wcale nie płaczemy. To właśnie one najbardziej pomagają w tworzeniu porannych śpiochów. A czy śpiochy są potrzebne? Same śpiochy nie są celem. One są znakiem, że nasze oczy przez całą noc dbały o porządek i wykonywały swoją pracę. To trochę tak, jak po odkurzaniu zostaje pełny pojemnik na kurz. Nie cieszymy się z kurzu, ale wiemy, że dzięki temu w domu zrobiło się czysto. Tak samo jest z naszymi oczami, dlatego rano wystarczy delikatnie przemyć twarz i oczy czystą wodą. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi: śpiochy pojawiają się dlatego, że nasze oczy przez całą noc same się czyszczą. To mieszanina łez, odrobiny kurzu i innych drobnych rzeczy, których oczy już nie potrzebują. Można powiedzieć, że są dowodem na to, że nasze oczy świetnie o siebie dbają. Dziękujemy, Wiktorio, za kolejne świetne pytanie. A może i Wam przyszło do głowy jakieś pytanie, które zaskoczyło rodziców albo dziadków? Nie ma pytań zbyt łatwych, ani zbyt trudnych. Jest tylko ciekawość świata. Nagrajcie swoje pytanie i poproście rodzica o wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już niedługo to właśnie Wasz głos zabrzmi w audycji A Dlaczego? Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa!
8: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
0: To jest Bonton Radio.

0: tej godzinie będziemy sobie troszeczkę wspominać, moi kochani, na 104,9 FM. Już teraz przenosimy się w zasadzie na nasz portal supertydzień.pl, dlatego że tam pojawił się artykuł, w którym można zobaczyć, że faktycznie smaki sprzed lat wracają. I to dokładnie do rejowca fabrycznego. 25 lipca w czasie Dni Rejowca odbędzie się konkurs Smaki i Smaczki PRL. Podobno uczestnicy będą mogli rywalizować w takich dwóch kategoriach. Jedna na najciekawsze stoisko w klimacie PRL i drugie najsmaczniejsza potrawa inspirowana kuchnią tamtych czasów. Jury będzie oceniać nie tylko smak dań, ale także wystrój stoisk, stroje, no i klimat nawiązujący do epoki. Na najlepszych czekają podobno nagrody finansowe. A zgłoszenia? A jeszcze zdążycie do 21 lipca. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Powiatu Chełmskiego. Bądź zachęcamy Was, abyście odwiedzili nasz portal supertydzień.pl. Tam również znajdziecie szczegóły. Minęła 8:21.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Reklama. O, znowu idzie. Znowu będzie zamieszanie tutaj. Nie, że żadne kłótnie, tylko zamiesza pozytywnie. Marcin Petruch z najświeższymi informacjami sportowymi.
4: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dwie zapaśniczki cementu Gryfa Chełmu po raz kolejny rywalizowały na międzynarodowych matach. Angelina Pacurkowska udała się do Gruzji, gdzie debiutowała w organizacji Real American Freestyle. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
7: Zmierzyła się tu w pojedynku o pas mistrzowski z zawodniczką Stanów Zjednoczonych Helen Marulis, która jest 3-krotną medalistką Igrzysk Olimpijskich, bodajże 4-krotną mistrzynią świata i wielokrotną

0: W końcówce spadło do 18. Było na boisku 2 15-latków i 3 16-latków, z czego jestem niezmiernie dumny, bo pokazali się z bardzo dobrej strony. Jeden z zawodników, Wiktor Ochnicki, zdobył bramkę fantastyczną z dystansu. Dużo chaosu, też niedokładności, ale były elementy, które naprawdę były fajne.
1: Następny mecz kontrolny Ekoróżanka rozegra w sobotę z Andorią Mircze.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Bonton na lato.

0: Ostatnio wymieniłem sobie w hulajnodze koła na takie, wiecie, stałe, plastikowe, twarde, no bo co chwilę kapyć i tak dalej, więc mówię nie, koniec, zaprzestańmy. Zaprzestańmy kupowania co chwilę nowej dętki. No i tak się stało, że jeździ się jak wozem drabiniastym. A jak jeździ się po naszych ulicach, panie Marcinie, chyba że też masz taką hulajnogę jak ja, co? To wtedy pewnie nie tylko korki cię denerwują, ale również jakość przejazdu, czy tam pojazdu.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Skoro Dominik wywołał temat hulajnóg, to chwilę przy nim pozostańmy. Minął ponad miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują w ostatnich latach największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy, przede wszystkim wymuszając pierwszeństwo lub poruszając się szlakami, na których w ogóle nie powinni się znajdować. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
4: Gdzie można poruszać się hulajnogą? Trzy są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
3: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za złamanie tej zasady grozi mandat do 100 zł.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
4: Bonton na lato.

0: Nie wszystko, co nowe, jest lepsze. A to niektórzy nawet powiedzą, że całkowicie na odwrót. Słuchajcie, po tylu godzinach spędzonych przed ekranem, w ciągłym pośpiechu i przy tylu rozpraszających sprawach, wygląda na to, że pokolenie Z na nowo zaczyna odkrywać wartość prostych rzeczy. Drukowanych zdjęć, podobno popularne bardzo stają się papierowe książki, w końcu. Nawet przewodowe słuchawki, słuchajcie, wracają. No, są tańsze, to dla mnie też spoko. Gry planszowe, tak jest, zaczynają coraz częściej być kupowane. Notesy, no i prawdziwe rozmowy. Może te dawne zwyczaje wracają dlatego, że wielu ludzi ma po prostu dość życia na takim, jakby to powiedzieć, na autopilocie. Czasem to, co wydaje się przestarzałe, jest właśnie tym, co sprawia, że czujemy się bardziej obecni. Dajcie znać, do których z tych rzeczy, które kiedyś były modne, codziennością, chcielibyście wrócić. Wyślijcie nam wiadomość głosową na Messengera Radia Bonton. Albo wiadomość tekstową.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
12: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Atak na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie. Dług wyższy od zarobków, tak jest w kilku województwach. Wakacje nad Bałtykiem.
1: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
0: Na miłośników chłodnego lata nie brakuje. Dorota Wertycka, na początek bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany, dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
3: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
4: Nie pyskuj,
3: bo nie jesteś. Robicie co chcecie, to co robisz teraz? Co to nie masz?
4: Może
3: co
4: robisz? Nie dotykać?
3: Tak?
2: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska Policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
5: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
0: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Sąd odmówił wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania. Poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
6: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
0: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach. W Polsce z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300. Także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
7: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
1: Bo kochamy Bałtyk.
7: Tak,
1: tą bryzę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie. No ogólnie lubię nad polskie morze, jak już.
7: Ale stopy moczycie, woda jaka?
1: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak. Nie przeszkadza.
0: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację. Jeszcze w tym tygodniu się ociepli.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Miniona noc była bardzo pracowita dla strażaków z powiatów włodawskiego i krasnostawskiego. W Zastawiu doszczętnie spłonęła stodoła, a jej właściciel doznał rozległych poparzeń. Strażacy gasili też pożary, usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę i pomagali mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia życia. W Chełmie trwają konsultacje społeczne zmian w uchwale krajobrazowej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi do projektu dotyczącego zasad umieszczania reklam, szyldów, ogrodzeń czy małej architektury. Miasto podkreśla, że te nowe przepisy mają uporządkować przestrzeń i uwzględnić potrzeby mieszkańców oraz lokalnych firm. Za niecałe pół godziny w wiadomościach, także nieco więcej, na temat drugiej edycji gry terenowej Śladami Ducha Bielucha, utworzonej przez Młodzieżową Radę Miasta Chełm. Po sukcesie ubiegłorocznej odsłony organizatorzy przygotowali nową trasę i zadania.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Dziś na niebie w wielu regionach sporo chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, przede wszystkim na południu i w centrum. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 24 w północnej Polsce, 28 w centrum i na południowym wschodzie, a lokalnie do 29 na Podkarpaciu.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład Fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
8: Bonton na lato.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
12: Wow, już dziewiąta dawno minęła. 6 po 9, witam Was serdecznie w programie Bonton na lato.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
13: Bonton na lato.

0: skoro Polacy już zdecydowali i wyjeżdżają za granicę. Zamiast zostawać tutaj blisko, jadąc sobie na Mazury czy nad Bałtyk, pewnie chodzi o koszty, no to sprawdźmy w takim razie, gdzie ludzie wyjeżdżają. Zgodnie z aktualnymi statystykami, na czele zagranicznego zestawienia znajdują się Włochy. Tak jest, Italia słoneczna. Internauci szczególnie często sprawdzają Bari, Rimini, Sycylię oraz ewentualnie jezioro Garda i Como. Ja byłem na jednych z tych dwóch i nigdy nie pamiętam nad którym. Druga pozycja to Hiszpania i Alicante, ewentualnie Majorka. No i podium zamyka nam Turcja, która dominuje w zapytaniach o wakacje all inclusive, no i o oferty last minute. A, Chorwacja, właśnie. No, troszeczkę przegrywa z tymi trzema państwami na podium, ale jednak i tak wysoko.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Jeśli lubicie czytać wiadomości, to zapraszamy Was na supertydzień.pl. Ale jeśli nie macie kiedy, to zapraszamy Was na wysłuchanie. Już teraz, na naszej antenie. Minęła 9.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Nieco później, najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury, czyli Monika przedstawi Wam najciekawsze wydarzenia.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Oto szczegóły. Eliza Kudalska-Nowosad. To była wyjątkowo trudna i niespokojna noc dla służb ratunkowych w naszym regionie. Od wczorajszego popołudnia do rana strażacy z powiatów krasnostawskiego i włodawskiego interweniowali, walcząc ze skutkami nawałnic oraz groźnymi pożarami. Najbardziej dramatyczne zdarzenie miało miejsce tuż przed północą w Zastawiu w gminie Urszulin. Do gaszenia pożaru stodoły skierowano aż 10 zastępów straży. Ogień był bezlitosny, budynek spłonął doszczętnie wraz z zapasami zboża i siana. Straty materialne oszacowano wstępnie na 120 tysięcy złotych, ale doszło też do tragedii ludzkiej. Właściciel gospodarstwa, próbując ratować swój dobytek, doznał poparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała. To nie jedyny pożar w powiecie włodawskim. W Orchówku zapalił się samochód osobowy tuż po zaparkowaniu. Straty to około 10 tysięcy. Z kolei w Okunince chwila nieuwagi przy rozpalaniu grilla doprowadziła do pożaru tu i niespokojnie było również w powiecie krasnostawskim, gdzie strażacy usuwali skutki gwałtownej aury. Silny wiatr łamał drzewa w Krupem, Czarnoziemiu oraz Siennicy Różanej. W Brzezinach intensywne opady doprowadziły do zalania garażu. Oprócz walki z żywiołem ratownicy pomagali też mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia życia. W samym Krasnymstawie na ulicy Sobieskiego strażacy musieli siłowo wejść do mieszkania, by pomóc starszej kobiecie, która wzywała pomocy. Służby apelują o ostrożność i rozwagę, zwłaszcza podczas gwałtownych zjawisk pogodowych, których latem nie brakuje. Chełm szykuje

0: drogą elektroniczną. Urząd zaznacza, że powinny one dotyczyć konkretnych zapisów projektu i zawierać uzasadnienie proponowanych zmian. Władze Chełma przypominają, że konsultacje mają realny wpływ na ostateczny kształt uchwały. Dokument będzie regulował wygląd przestrzeni publicznej w Chełmie przez kolejne lata.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Młodzieżowa Rada Miasta Chełm zaprasza na drugą edycję gry terenowej Śladami Ducha Bielucha. Odbędzie się w sobotę. Ubiegłoroczna i debiutancka inicjatywa, gdzie w roli głównej występował Miś Chełmiś, okazała się sukcesem, dlatego organizatorzy postanowili ją kontynuować. Tym razem stawiając na jeden z najstarszych symboli miasta. Mówi Dawid Chmielewski, przewodniczący Rady.
2: Według naszej historii duch Bieluch opuścił chełmskie podziemia kredowe i zaginął gdzieś na terenie miasta. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie jego śladów i rozwiązanie przygotowanych przez niego zagadek. Na uczestników czeka wyjątkowa przygoda. Będą poruszać się po najbardziej charakterystycznych miejscach Chełma, rozwiązywać zagadki, szyfry, rebusy i wykonywać zadania związane z historią miasta i lokalnymi legendami. Każda drużyna otrzyma specjalną mapę, a trasę będzie mogła wybrać samodzielnie, dzięki czemu gra będzie jeszcze bardziej dynamiczna i ciekawa.
0: Sobotni start nastąpi na placu doktora Łuczkowskiego o 12:30, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Chełm w mediach społecznościowych.
1: Bon Ton na lato.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Najbliższy weekend upłynie na szeregu atrakcji dla wszystkich miłośników jednej z najbardziej kultowych postaci współczesnej polskiej fantastyki. Od piątku rusza 19. edycja konwentu Dni Jakuba Wędrowicza. Dzisiejszy gość zdradzi nam więcej szczegółów.
3: Serdecznie witam słuchaczy Radia Bon Ton. Po tej stronie Marek Farfos, organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Zapowiadają nam się wspaniali goście, pisarze, aktorzy dubbingowi, bo też przyjedzie do nas Grzesio Pawlak, znany z głosu Skipera, audiobooka o przygodach Jakuba Wędrowicza. Będzie 3 dni. Będziemy mieli premierę najnowszego komiksu o Jakubie Wędrowiczu, autorstwa Andrzeja Łaskiego i Andrzeja Pilipiuka. Także u nas jest ta premiera. Będziemy mieli też premierę następną książki Norberta Kościeszy. Będziemy mieli na przykład bitwę przy Stawie. Zmieniliśmy lokalizację dzięki właśnie pani, która nam udostępniła ten plac. Możemy troszeczkę jeszcze szerszy zakres, bo będziemy mieli kusze bezpieczne. Będziemy mieli działa, będziemy mieli więcej takich możliwości batalistycznych. W tym momencie nie będziemy musieli się bać, że ktoś podejdzie nam pod szablę lub na linię ognia. To też dla nas jest bezpieczeństwo. Będzie to obstawiane przez być może, że właśnie przez strażaków, dzięki uprzejmości wójta naszego. Wystawcy będziemy mieli z całej Polski. Będziemy mieli na przykład kowala, garcarza, snycerka, czyli będziemy mieli wyroby skórzane, będziemy mieli wystawców z Kenii, będziemy mieli gry, zabawy różnego rodzaju, turnieje i prelekcje znanych pisarzy, którzy czekamy, tak jak na Perkoni, godzinami. U nas będzie można porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, nad czym teraz pracują. Będziemy mieli karczmę, tak jak w ubiegłym roku, stylizowano na XIX wiek. Będą też i koncerty. Koncert będzie w tym roku u nas grała Drewutnia. Wszystkie atrakcje, czyli bitwę nad stawem, są ogólnie dostępne. Wystawcy wkoło Gminnego Centrum Kultury też są ogólnie dostępne. Serdecznie Państwa zapraszam, będzie się działo. Myślę, że będzie więcej atrakcji, nieżeli w ubiegłym roku. Serdecznie Państwu dziękuję. Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości, główny koordynator i organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Do zobaczenia.
2: A teraz zapowiedź dzisiejszego podcastu Bliżej Kultury, na który zaprasza Kinga Miszczyk.
4: W pobliżu chełmskiego szpitala znajduje się niewielki kopiec z krzyżem. Dla wielu osób to tylko jedno z miejsc pamięci. Niewielu jednak wie, jak tragiczną historię skrywa. W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci opowiemy o zbrodni dokonanej 12 stycznia 1940 roku na pacjentach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie. Poznamy historię miejsca, które przypomina o jednej z najmniej znanych tragedii II wojny światowej i o ludziach, którym odebrano nie tylko życie, ale na długie lata także pamięć. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Miejsca Pamięci. Przed mikrofonem Kinga Miszczyk.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama.
6: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
7: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Reklama. Bonton na lata.

monitoring. Wszędzie pełno kamer, ale jak stanie się coś z naszym autem, to żadna kamera nic nie widziała, nie było żadnej kamery. No ale dobra, lecimy sobie na nasz portal supertydzień.pl, gdzie czytam, że Krasny Staw przygotowuje się do wymiany miejskiego monitoringu. Obecny system działa od 2008 roku, no i rozpoczął pracę od zaledwie 5 kamer. Jednak dziś no jest już, wiadomo, przestarzały, no i jego dalsza modernizacja staje się tutaj nieopłacalna. Samorząd podobno chce stworzyć nowoczesny, inteligentny system, który będzie poprawiał bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach przygotowań przedstawiciele miasta odwiedzili też Świdnik. Tam poznali, jak wyglądają te rozwiązania techniczne i organizacyjne. Za co wielkie brawa i gratulacje, że nie kupują kota w worku, tak jak zrobili na przykład to w Kielcach, gdzie zamontowano kamery na skrzyżowaniach i tam miało być tak, że te światła miały ze sobą współpracować na zasadzie sztucznej inteligencji. I faktycznie była sztuczna ta inteligencja, która sprowokowała, że władze zainwestowały w to pieniądze, bo kamery założone są, ale nie ma chętnego operatora, żeby to wszystko teraz skonfigurować.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów. Dorota Wertycka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne, dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafale i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
1: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
0: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
2: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytat z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
3: Na zwycięstwa i bramki.
2: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
3: Poza Chicago?
2: Mhm.
3: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
2: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
0: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W 3 hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.
4: Bonton Radio.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryż dziś świętuje. Pytanie, czy dwa razy? W stolicy Francji zabanowano huczne obchody z okazji najważniejszego święta narodowego, a wieczorem trójkolorowi zagrają z Hiszpanią o awans do finału piłkarskich mistrzostw świata, mówi trener Didier Deschamps. Oczywiście 14 lipca to symboliczny dzień dla Francji, dla wszystkich obywateli. To pierwszy raz, kiedy gramy w to święto. Czy to może być wyjątkowy dzień? Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Oczywiście Hiszpanie zamierzają to święto popsuć, choć będzie to trudne zadanie, mówi trener Luis de la Fuente. Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego formatu, ale my również takich mamy. Kluczem do zwycięstwa będzie próba narzucenia rywalowi naszego stylu gry i oczywiście ograniczenie oraz kontrolowanie najmocniejszych stron i możliwości przeciwnika. Na tym polega futbol. Półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią dziś o 21.00. Jutro o finał mundialu zagrają Argentyna i Anglia. Gospodarzami meczów półfinałowych będą Dallas i Atlanta, ale futbolowa gorączka najpierw opanuje dziś Chicago, bo Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany kibicom Fire. A po krótkiej prezentacji będzie po raz pierwszy trenował z zespołem. Za 2 dni jego drużyna zagra z Vancouver Whitecaps. Możliwe jednak, że na debiut kapitana naszej kadry w Chicago Fire trzeba będzie poczekać do następnej kolejki. Pierwsze kłopoty w piłkarskim raju. Mistrz Arabii Saudyjskiej klub Al-Nassr w którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Według lokalnych mediów niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie za czerwiec. Kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości, których oczywiście nie ma wobec swojej największej portugalskiej gwiazdy, zarabiającej miliony. W minionych rozgrywkach Al Nassr po raz pierwszy od 7 lat wygrał Ligę Saudyjską. Niespodziewana porażka Magdalinet już w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, rozstawiona z ósemką Polka, przegrała z notowaną w trzeciej setce rankingu Japonką Mają Hontamą 4-6 i 5-7.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
0: Dziś w wielu regionach sporo chmur, może przelotnie padać deszcz, burze możliwe na południu i w centrum. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, przez 24 na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie na Podkarpaciu do 29.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Jak to pięknie się składa, mamy wakacje i mogę być z wami. O, jak miło się tutaj zrobiło. Dzień dobry, 7 minut po 10, tu Fox.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
10: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
9: oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Uczta dla fanów prażynek.
9: Przysnacki zawsze przy meczu.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: sandały, a do tego skarpetki. No, przegięcie. To nie jest hit sezonu, żeby przypadkiem ktoś z was tak nie wyskoczył. No teraz w tym tygodniu ma się zrobić dużo cieplej. Jakby nie było, to wraca do nas lato, kiedy będzie można się opalić. Więc pamiętajcie o tym, żeby w skarpetkach jednak i w sandałach nie chodzi, czy też w japonkach nawet, i tacy się zdarzają, takie asy to są tak zwane modowe. Moda jest całkowicie inna, jaka aktualnie w tym roku, przyjrzymy się w tej godzinie, więc kto chętny wiedzieć, w jakich kolorach warto dzisiaj pojawić się wśród ludzi, czy też w jakim kolorze kupić sobie strój kąpielowy, wyjeżdżając gdzieś nad polskie morze, gdzie można zmarznąć, no to proszę bardzo, zostańcie blisko radioodbiorników, słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Za 9 minut, punktualnie o 10.30, będzie miał dla was Marcin Petruk najświeższy sport.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
11: Zapraszam, Marcin Petruk. Medalowe występy podczas Mistrzostw Polski U23 w Krakowie zanotowali lekkoatleci z naszego regionu, reprezentujący obecnie AZS UMCS Lublin. Chełmianka Wiktoria Gajosz zdobyła 2 złote krążki w biegu na 100 i 200 metrów, zaś Klaudia Osibiuk nie miała sobie równych na dystansie 400 metrów. Pochodzący z Niedźwiedziego Grodu Miłosz Czerwonka wspólnie z Wiktorem Idzikiem, Łukaszem Pydą i Janem Śmietanką sięgnęli natomiast po srebro w sztafecie 4x400 metrów. Ponadto na pierwszej lokacie w rzucie dyskiem i na drugiej w pchnięciu kulą uplasowała się włodawianka Aleksandra Torończak. Marcel Sudak, jeden z reprezentantów polskiej kadry narodowej z squasha, trenował z zawodnikami chełmskiej ligi. Obecny zawodnik Enjoy Team Bielsko-Biała, który ma w dorobku ponad 100 meczów na europejskich kortach, przygotowuje się do ważnych turniejów w sportowym kalendarzu.
12: Przygotowuję się na rozpoczęcie sezonu, które mamy we wrześniu. Teraz jesteśmy z Mateuszem Szewczykiem, przygotowujemy się. Potem będziemy grali jeszcze w lipcu, od 20-24 jest obóz w Gdańsku kadry. Potem mamy jeszcze jakiś obóz sami sobie robimy i przygotowujemy się na rozpoczęcie sezonu. Squash to jest bardzo energiczna gra, bardzo fajna gra, ciężka gra, ale jeśli ktoś spróbuje, to naprawdę da się wciągnąć i bardzo lubię, bardzo fajnie kołam squash.
11: Mówił Marcel Sudak. Tylko w tym roku został on jednym z najlepszych młodych zawodników świata w squasha, plasując się na 20. miejscu podczas prestiżowego turnieju British Junior Open, który odbył się w Birmingham. Zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw podsumowali pierwsze półrocze, które minęło im na startach w turniejach lokalnych i ogólnopolskich, również rangi czempionatu. Jednym z najważniejszych wydarzeń były Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS, gdzie zawodnicy klubu zajmowali miejsca na podium, mówi trener Adam Swatek.
0: Tutaj Igor Modrzyński zdobył złoty medal, Idulak Jakub, Mikołaj Kończyński i Marcel Bogdański zajęli trzecie miejsca. W grupie wiekowej do lat 15 dobre miejsca zdobyliśmy, chłopcy bardzo fajnie powalczyli w Kielce. Do lat 15 Mistrzostwa Polski. Maciej Szumański zdobył złoty medal, Ksawier Słuszek srebrny i Mikołaj Kończyński brązowy medal.
11: Więcej o udanym półroczu zapaśników krasnostawskiego LMKS-u powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 4.

0: co ciekawego w radiu? Ano to, co wam tutaj już gramy. Nic lepszego, nigdzie wam się nie trafi, więc zostańcie z nami na 104,9 FM. Ale co ciekawego pojawia się, no właśnie, na ekranie i to na dużym ekranie. Za chwilę sprawdzimy i wam polecimy, albo w sumie to już teraz.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Hasłem tygodnia jest filmowa podróż.
3: Witam, Marcin Petruk. Kiedy usłyszałem, jaki dziś mamy wątek przewodni, to od razu pomyślałem o trylogii Władca Pierścieni, który w ogóle należy do czołówki moich ulubionych filmów. Historia z dzieła Tolkiena znana chyba większości miłośników kina. Czwórka hobbitów, dwóch ludzi, elf, czarodziej i krasnolud, wyruszają w drogę do Mordoru, aby zniszczyć pierścień Saurona w ogniu Góry Przeznaczenia. Oczywiście jest to podróż pełna niebezpieczeństw, walki o życie, ale też dużo w niej aspektów moralnych, kwestii honoru, przyjaźni i braterstwa. Drużyna Pierścienia w pewnym momencie zostaje podzielona i każda z, nazwijmy to, grup zaczyna własną wędrówkę do celu, chcąc jednak powstrzymać opanowanie Śródziemia przez siły ciemności. Po drodze pojawiają się kolejne szlachetne i mniej szlachetne postaci, które, można powiedzieć, wprowadzają istotne wątki do fabuły, przez co historia jeszcze bardziej się rozbudowuje. Ale jak tak sobie teraz myślę, to we Władcy Pierścieni podróż ma dużo więcej znaczeń niż tylko wędrówka do Mordoru. Wielu bohaterów pod wpływem wydarzeń wędruje wewnętrznie przez swoje postrzeganie świata i odnajduje cechy, o które same by się na początku nie podejrzewały. Mam na myśli Sama, który ze zwykłego ogrodnika przeszedł przemianę w wiernego i odważnego przyjaciela, bez którego Frodo, nie ukrywajmy, prawdopodobnie nie zdołałby wypełnić swojej misji. Mamy też Legolasa i Gimlego, którzy dzięki wspólnym doświadczeniom w podróży przez Śródziemie godzą rasę elfów i krasnoludów. No i mamy przede wszystkim Smigola, którego zgubiła żądza posiadania jedynego pierścienia i przychodzi on długą podróż, zarówno po świecie, jak i po własnym jestestwie, aby finalnie dopełnić losu w Górze Przeznaczenia. Trylogię oglądałem i czytałem zresztą mnóstwo razy, nigdy mi się nie znudzi, a polecam szczególnie wersję reżyserską, bo jest w niej sporo scen, które moim zdaniem w ogóle nie powinny zostać wycięte. Przede wszystkim atak na piratów przez Armię Nieumarłych, czy ratowanie Eowyn po walce z królem Nazguli. Ciekawostką o filmie jest pewien dosyć bolesny aspekt z dwóch wież, a mianowicie scena, w której Aragorn, sądząc, że Merry i Pippin zginęli, kopie leżące na ziemi hełmy i krzyczy. Wyglądało to jak krzyk wściekłości, a tymczasem aktor złamał palec, więc krzyk był wyrazem bólu, przez co wyszedł zresztą bardzo wiarygodnie. Podsumowując, moja polecajka to Władca Pierścieni, w którym jest również bardzo dużo dobrej i epickiej muzyki, jak chociażby ten motyw, kiedy drużyna Pierścienia wyrusza z Rivendell ku Górze Przeznaczenia.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wielka

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: faceci mają problemy z odróżnianiem kolorów. To już jest pewne, to już po prostu się do tego przyzwyczailiśmy. No ale tak czy inaczej wiemy, że słuchacze Radia Bon Ton to również kobiety, które mogą słuchać nas w tym momencie, tak jest. Obiecałem, że pojawią się jakieś aspekty związane z modnymi kolorami na lato 2026. No i z tego, co wiemy, no to są to kolory ciepłe, rozświetlające barwy. Nie tylko można się ubrać w te kolory, ale również i na przykład pomalować sobie paznokcie. No to lecimy z hitami lata. Maślana żółć, absolutny podobno hit sezonu, który zastępuje klasyczne beże, czy takie kolory kremowe. Lodowy błękit ewentualnie. Rozbielony odcień nieba, który podobno też mocno zdominował kolekcję. Ja jeszcze nie wiem, bo nie byłem na żadnych letnich zakupach, ale chyba czas najwyższy.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
3: Reklama.
11: Bonton Radio i wszystko gra.

0: turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę. Dorota Werdycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
1: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
0: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować. The status
2: quo. Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
0: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
3: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk. Odstresowuje się człowiek. W lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
0: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów pokazuje trudną sytuację finansową mieszkańców Lubelszczyzny. W regionie zadłużenie przewyższa miesięczne zarobki, a Chełm znalazł się w czołówce miast z największą relacją długu do pensji. Zobowiązania sięgają tu 132% miesięcznego wynagrodzenia. Strażacy z Chełma interweniowali wczoraj w cementowni w głównej podstacji zasilającej. Zapaliły się elementy szafy sterowniczej. Jednak dzięki odłączeniu prądu przez pracowników ogień szybko ugaszono. Nikt nie ucierpiał. Trwa naprawa uszkodzonych urządzeń. Oświadczenia majątkowe radnych gminy Sawin pokazują zmiany w ich finansach. Wśród samorządowców są osoby z dużymi oszczędnościami, wartościowymi nieruchomościami i nowymi samochodami, ale także z wysokimi zobowiązaniami. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 11.30.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: We wtorek nad Polską sporo chmur, może przelotnie padać deszcz, a na południu i w centrum możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem, 24 w północnej Polsce, 28 w centrum i na południowym wschodzie, lokalnie do 29 na Podkarpaciu.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Ponton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: 6 po godzinie 11. Witam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam, to już ostatnia godzina naszego wspólnego spotkania we wtorkowym programie Bonton na lato.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
5: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Mechanik. I to dobry mechanik, nie taki, który puści was z torbami. To jest jedno, ale mechanik, który przyjmie was tak ad hoc, czyli dzwonicie: przyjacielu, przyjmij mnie proszę, trzeba wymienić klocki hamulcowe, a ja jutro z rodziną jadę nad morze. No, już z takim bywa różnie, tak? Ale nie dlatego, że po prostu nie chcą zarobić, nie chcą pomóc, tylko dlatego, że mają pełne ręce roboty. Kolejki i jak nie wiem co, więc zanim zaplanujecie wakacje, to zaplanujcie sobie wcześniej wizytę u mechanika. To nawet kilka miesięcy wcześniej. Najlepiej, bo później może być mały problem. Tak jest, może być mały problem. No chyba, że macie wujka mechanika, to zawsze wujek mechanik gdzieś tam w kolejkę was wciśnie. No i z wujkiem mechanikiem jest o tyle dobrze, że was... No, raczej nie wykiwa, bo z mechanikami może być różnie.
1: Psuje ci się samochód. Mówi, dobrze, proszę zostawić, zdiagnozuję. Zostawiasz, po trzech dniach oddzwania, mówi, dzień dobry, zdiagnozowałem, proszę pana, to będzie wał. Przynajmniej się uczciwie określił, jak ta usługa będzie wyglądała, tak?
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
6: Na horyzoncie południa, ale już teraz 11.30, czas na najświeższe wiadomości Radia Bonton.
7: Jest 11.30, wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nawosad. Mieszkańcy Lubelszczyzny należą do grup najbardziej zadłużonych w kraju w relacji do swoich zarobków, wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów. Nasze województwo znalazło się w gronie czterech regionów, gdzie typowe zadłużenie przekracza wysokość miesięcznej pensji na rękę. Autorzy raportu porównali medianę wynagrodzeń z medianą przeterminowanych zobowiązań. W województwie lubelskim średnia miesięcznych zarobków netto wynosi 5414 zł, natomiast mediana zadłużenia to 5833 zł. To oznacza, że przeciętny dług jest wyższy od miesięcznego wynagrodzenia o ponad 400 zł. Gorzej od Lubelszczyzny wypadło jedynie województwo świętokrzyskie. W podobnej sytuacji są też mieszkańcy Podkarpacia i województwa lubuskiego. Zdaniem ekspertów to niepokojący sygnał, bo przy obecnych kosztach życia spłata zaległości staje się dla wielu gospodarstw domowych bardzo trudna. W zestawieniu znalazł się także Chełm. Mediana miesięcznych wynagrodzeń netto mieszkańców wynosi tu 5546 zł, natomiast średnia przeterminowanego zadłużenia to już 7346 zł. Oznacza to, że dług stanowi 132% miesięcznej pensji. Na tle innych miast na prawach powiatu Chełm plasuje się na czwartym miejscu, co pokazuje, że mieszkańcy miasta również mierzą się z trudną relacją między dochodami a zobowiązaniami. Według danych Krajowego Rejestru Długów przeterminowane zobowiązania ma obecnie blisko 1 900 000 Polaków, a ich łączna wartość przekracza 40,5 miliarda złotych. Raport pokazuje również, że największe problemy ze spłatą zobowiązań mają osoby w wieku od 45 do 64 lat. To właśnie w tych grupach wiekowych wysokość zadłużenia przekracza wartość miesięcznych zarobków. Wczoraj przed południem chełmscy strażacy zostali wezwani do pożaru na terenie cementowni. Ogień pojawił się w kluczowym obiekcie, głównej podstacji zasilającej. Jak ustalono, zapaliły się elementy wewnątrz jednej z metalowych szaf sterowniczych pełniącej funkcję baterii i kondensatorów. Dzięki temu, że pracownicy zakładu odłączyli prąd jeszcze przed przyjazdem służb, 12 ratowników mogło szybko stłumić ogień przy użyciu gaśnic proszkowych. Budynek został przewietrzony i sprawdzony pod kątem substancji toksycznych. Nikt nie odniósł obrażeń. Obecnie trwa naprawa zniszczonych urządzeń.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Finanse pod lupą mieszkańców. Prześwietlamy oświadczenia majątkowe radnych gminy Sawin za lata 2024-2025. Najnowsze dokumenty pokazują wzrost dochodów, nowe inwestycje w nieruchomości oraz zmiany w parkach maszynowych lokalnych samorządowców. Rekordzistką pod względem oszczędności jest przewodnicząca Rady Teresa Krzeszczyk, której zasoby pieniężne w ciągu roku wzrosły o ponad 20 tysięcy, osiągając poziom 102 tysięcy. Przewodnicząca odnotowała również również znaczący wzrost dochodów. Jej emerytura wzrosła o blisko 12 tysięcy złotych, a dieta za pełnienie funkcji radnej skoczyła z 16 do 24 tysięcy złotych rocznie. W Radzie nie brakuje osób o znacznym stanie posiadania nieruchomości. Dom Łukasza Dyczkowskiego jest obecnie wyceniany na 700 tysięcy złotych, czyli o 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Z kolei Marlena Marcisz dysponuje domem wartym 600 tysięcy oraz ponad 10-hektarowym gospodarstwem. Silną reprezentację mają także rolnicy Ryszard Skimina oraz Zbigniew Krzanowski.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 14 lipca. Czas odpalić kolejne muzyczne śledztwo na 104,9 FM. Zrzucamy z afisza bieżące newsy i sprawdzamy, co dokładnie dzisiejszego dnia działo się w studiach nagraniowych na przestrzeni ostatnich dekad. A działo się naprawdę sporo. Naszą podróż zaczynamy w roku 1952. 14 lipca na świat przyszedł Chris Cross, właściwie Christopher Allen, brytyjski muzyk i basista legendarnej nowofalowej formacji Ultravox. Choć odszedł od nas w 2024 roku, dziś z dumą wspominamy jego rocznicę urodzin. To jego pulsujący, mroczny, a zarazem niezwykle melodyjny bas napędzał takie ponadczasowe radiowe pomniki lat 80. jak Vienna czy Dancing with Tears in My Eyes. Klasyka, która nigdy się nie zestarzeje. Przenosimy się do roku 1975. Swoje 51. urodziny obchodzi dzisiaj Tabu, właściwie Jamie Louis Gomez, amerykański raper, wokalista i charyzmatyczny członek pop-rapowej potęgi Black Eyed Peas. Razem z grupą na początku lat 2000 seryjnie demolowali listy przebojów za sprawą takich hitów jak Where's the Love czy Let's Get It Started. Szykujemy masę urodzinowych wibracji. W kalendarzu zapisujemy rok 1987. 14 lipca na świat przyszedł Dan Reynolds, amerykański wokalista, kompozytor i lider mega gwiazdy współczesnego rocka formacji Imagine Dragons. Dan kończy dzisiaj 39 lat. Jego potężny, charakterystyczny głos i niesamowita ekspresja stoją za gigantycznymi stadionowymi hitami, które od lat rządzą w radiowym eterze z Radioactive, Believer czy Thunder na czele. 100 lat dla jednego z najważniejszych frontmenów młodego pokolenia. Zaglądamy do roku 2000, dokładnie 26 lat temu na europejskich listach przebojów szalał i nie schodził z pierwszych miejsc genialny wakacyjny singiel Lady Hear Me Tonight francuskiego duetu house'owego Mojo. Ten oparty na kapitalnym samplu z utworu grupy Chic numer stał się absolutnym klubowym i radiowym symbolem tamtego lata. Do dziś wywołując potężną falę nostalgii. Finał dzisiejszego zestawienia to powrót do czasów, gdy alternatywny rock z Kalifornii

zawsze zdefiniował brzmienie miejskiego letniego popołudnia. Przenosimy się do przełomu lat 1991-92. To był czas, kiedy kalifornijska formacja Red Hot Chili Peppers udowodniła, że potrafi pisać ballady o tak potężnym ładunku emocjonalnym, że natychmiast trafiają one do kanonu wszechczasów. Utwór Under the Bridge powstał z osobistych, intymnych przemyśleń Antonego Kiddisa o samotności i jego relacji z rodzinnym Los Angeles. Jednak melancholijny, genialny wstęp gitarowy Johna Frusciante oraz hipnotyzująca linia basowa sprawiły, że ten numer stał się globalnym symbolem wolności. Idealnie pasuje do leniwie płynącego wtorku, bez względu na to, w której części świata go słuchacie. To już komplet kartek na dziś, ale najlepsze zostawiamy na sam koniec. Zostawiamy Was z utworem, który ma w sobie niepodrabialną przestrzeń i klimat, którego po prostu nie da się pomylić z niczym innym. Przed nami absolutny klasyk z Los Angeles. Anthony Kiedis, Flea i Spoka, Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.
8: Bonton na lato.

Podobno w czasie wakacji średnio Polacy mają przeznaczać około 1000 zł. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków i niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tego rocznego budżetu wakacyjnego ani na niższe, ani na mniejsze, jak się okazuje. Zakupy stają się oczywiście takim coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako taką po prostu formę spędzania czasu. No jak jest upał, no to wiadomo, w takiej Italii wchodzi się do galerii, żeby się trochę schłodzić. Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
4: Na niebie w centrum Chełma jest słonecznie, pogoda się zgadza, także można zaczynać popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton. Witam.
5: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach CBA. Miriam Lipińska. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśniny Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
6: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormus będzie trwały, tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić, to na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
5: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii, nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
7: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
5: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. I właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim dwie nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
8: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
5: Michał G. ma też zakaz siadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
8: W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
5: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to zerkamy sobie na prognozę pogody. Aktualnie mamy około 23 stopni, maksymalnie dzisiaj 27. Na niebie może się jeszcze trochę chmur pojawić, aczkolwiek raczej ta dominacja czystego nieba powinna pozostać. 1019 hektopaskali i dobra jakość powietrza.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: W rytmie lata.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
11: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Duszno dzisiaj w ten wtorek, jeszcze rano no, tak pochmurno było, taka aura na dworze, że można się poczuć jak w tropikach. Także można chyba rzec, że mamy kawałek Brazylii w hełmie. Brakuje tylko jeszcze letniej muzyki, ale tej na szczęście mamy pod dostatek w Radiu Bonton. Witam Was w to popołudnie w rytmie lata. Janek Zieliński z tej strony i latam sobie po falach radiowych niczym tarzan po lianach przez dżunglę. Do 17 jestem z Wami i postaram się Wam dostarczyć jak najwięcej rozrywki i najświeższych informacji z okolicy. Zresztą już niedługo właśnie dawka lokalnego sportu. A muzycznie? Spokojnie, to Gotye.

Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Rock Down to Electric Avenue, Velvet to za nami w Radiu Bondon. Dużo podróży nas czeka teraz w rytmie lata, za chwilę w sporcie lokalnym lecimy na Półwysep Iberyjski, skąd jedna z zapaśniczek cementu Gryfa Helm przywiozła prestiżowy medal z międzynarodowych zawodów i jak zawsze okazała się niezawodna. Także zostańcie z nami, bo o tym usłyszycie już o 12.30, a teraz usłyszycie braci Jonas w utworze Only Human, później zagościł nas Billie Eilish, Zalia czy też Lanberry.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Polecz ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dwie zapaśniczki cementu Gryfa Chełmu po raz kolejny rywalizowały na międzynarodowych matach. Angelina Pacurkowska udała się do Gruzji, gdzie debiutowała w organizacji Real American Freestyle. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
11: Zmierzyła się tu w pojedynku o pas mistrzowski z zawodniczką Stanów Zjednoczonych Helen Marulis, która jest trzykrotną medalistką Igrzysk Olimpijskich, bodajże czterokrotną mistrzynią świata i wielokrotną mistrzynią Stanów Zjednoczonych. W rankingach, jak sprawdzaliśmy, oczywiście wszyscy wskazywali na zwycięstwo Helen Marulis 75-25 i tak się stało. Nawet wynik punktowy podobnie obrazował tę walkę. Helen Marulis zwyciężyła 8-2. Te dwa punkty, które zdobyła w ostatniej rundzie Angelina, były takim dobrym sygnałem, że Angelina jest już na dobrej drodze do powrotu do swojej formy.
10: W tym samym czasie Olga Padoszyk jako jedna z reprezentantek Polski brała udział w Gran Premio de Espana w Madrycie, gdzie wywalczyła srebrny medal w finale, ulegając rywalce z Kanady. Pierwszy sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu w chełmskiej klasie okręgowej mają za sobą piłkarze Ekoróżanki. Zespół na nowo prowadzony przez Kamila Karwatiuka 5-3 pokonał na wyjeździe wracającego do Ligi Orła Srebrzyszcze.
12: Wynik nie jest najważniejszy. Mogliśmy przetestować dużo młodzieży. Średnia wieku pierwszej jedenastki była około 20,5. W końcówce spadło do 18. Było na boisku 2 15-latków i 3 16-latków, z czego jestem niezmiernie dumny, bo pokazali się z bardzo dobrej strony. Jeden z zawodników, Wiktor Ochnicki, zdobył bramkę fantastyczną z dystansu. Dużo chaosu też, niedokładności, ale były elementy, które naprawdę były fajne.
10: Następny mecz kontrolny Ekoróżanka rozegra w sobotę z Andorią Mircze.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: W rytmie lata.

Birds of a Feather. Billie Eilish, to za nami. A tymczasem na świecie dalej dużo osób wydaje się być zachwyconym technologią AI, chociaż tutaj głównie ci na górze, technomagnaci powiedzmy, bo na przykład młodsze pokolenia no już niekoniecznie są podekscytowane. Widać to po reakcjach na ogłoszenie, że w nowym Władcy Pierścieni będzie użyte AI do drobnego odmłodzenia aktorów. Ale jak to? Nowy Władca Pierścieni? No tak, bo Andy Serkis nakręci film o polowaniu na Golluma, czyli o polowaniu na samego siebie w sumie. Ale póki co żadna produkcja ze świata Śródziemia nie przebiła oryginalnej trylogii, a słysząc o recyklingu starych postaci o Hobbicie, jak w Hobbicie, to dodatkowo to... No niektórzy są sceptyczni, nie? Ale obym się jednak mylił. Może będzie git, tak jak muza w Radiu Bonton.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

To był Martin Garrix w duecie z Edem Sheeranem w Radiu Bonton. A jak relacjonuje super tydzień, w Krasnym Stawie otwarto nowy rodzinny dom dziecka, gdzie pod opieką doświadczonych rodziców zastępczych zamieszka 13 dzieci. Zajmą się nimi państwo Daniel Żukowie, którym kłonią się w pas, bo to naprawdę niesamowite poświęcenie. Kochani, my się zbliżamy do 13 w Radiu Bonton. Za niedługo lokalny serwis, gdzie usłyszycie więcej aktualności z regionu, ale jeszcze zanim to, to pora na klasyka na 104.9 FM. Roxette! Fading like a flower.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Reklama. Mamy 13 na zegarach w Radiu Bonton. To oznacza, że czas na wiadomości z globu, z okolicy i ze stolicy.
10: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne. Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. A z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
11: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy i rekomendacji.
10: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eść, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
12: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
10: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki Inowrocławskich Kopalni Soli Solino. Złożyło złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
13: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
10: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja powinna już zacząć się normować.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Dramatyczna noc w Zastawiu w gminie Urszulin. W pożarze stodoły spłonęły zapasy paszy, a właściciel gospodarstwa został ciężko poparzony. Uratowano bydło, ale teraz potrzebna jest pomoc. Trwa zbiórka siana i zboża dla zwierząt. Gorąca dyskusja podczas sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny. Poszło o audyt w szkole podstawowej imienia Mikołaja Reja. Burmistrz chce ponownie skontrolować wydatki placówki, a dyrektor zarzuca, że wcześniejsza kontrola była prowadzona w niewłaściwy sposób. Z kolei radni apelują o zakończenie publicznych sporów. Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na konta firm trafiło łącznie blisko 1 260 000 000 zł. ZUS informuje, że obsłużył już ponad 99% wniosków o zwrot.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
18: 4 minuty po godzinie 13. 26 stopni około aktualnie. Na niebie w centrum Chełma niemal bezchmurnie. Tam na horyzoncie coś widzę, że coś jest, więc w okolicy może być różnie. 1019 hektopaskali. Jakość powietrza pozostaje dobra.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: W rytmie lata.
20: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
21: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
18: Wiecie, jaka była dzisiaj szansa, że mamy dzień szympansa? Spora, bo jest 14 lipca i te małpy dzisiaj mają swoje święto. Ja jednak małpować nie będę i zabiorę was inną ścieżką do końca zmiany. Janek Zieliński z tej strony. Witam was w Radiu Bonton w rytmie lata, a już w tej godzinie usłyszycie najnowsze lokalne informacje i nie tylko.

0: Reklama.
1: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: W rytmie lata.

cały rok trwają obchody stulecia ruchu Izbica. Jeżeli się nie mylę, to po Włodawiance jest to drugi najstarszy klub w województwie i to w naszym regionie w dodatku. W Radiu Bonton i na łamach Super Tygodnia regularnie relacjonujemy wam, co się dzieje w tym temacie. W ostatnią niedzielę zresztą odbyły się główne obchody tej rocznicy i z tej strony życzę duchowi kolejnych 100 lat. A my się, kochani, za 5 minut słyszymy w serwisie lokalnym Radia Bonton.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
7: Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 13.30. To była dramatyczna noc dla mieszkańców i służb ratunkowych w powiecie włodawskim. Tuż przed północą strażacy zostali wezwani m.in. do pożaru stodoły w miejscowości Zastawie w gminie Urszulin. Ogień pojawił się w gospodarstwie i bardzo szybko objął cały budynek. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, m.in. z Urszulina, Włodawy, Wereszczyna, Wytyczna, Starego Brusa i Hańska. Na miejscu pracowało też lotnicze pogotowie ratunkowe, zespół ratownictwa medycznego, policja i pogotowie energetyczne. Mimo wysiłków strażaków stodoły nie udało się uratować. Budynek spłonął doszczętnie razem z zapasami siana i zboża przeznaczonego na paszę. Wstępnie straty oszacowano na około 120 tysięcy złotych. W pożarze ucierpiał również właściciel gospodarstwa. Mężczyzna próbował ratować swój dobytek i doznał rozległych poparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała. Został przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji strażaków, właściciela oraz sąsiadów udało się uratować całe stado bydła. Zwierzęta znalazły schronienie w budynkach należących do sąsiadów. Teraz gospodarstwo potrzebuje pomocy. Spłonęły zapasy paszy, dlatego prowadzona jest zbiórka siana i zboża dla zwierząt. Osoby, które chcą wesprzeć poszkodowanych, mogą dostarczać siano na działkę ewidencyjną numer 155 przy drodze szutrowej prowadzącej nad Jezioro Zastawskie, a zboże do gospodarstwa, w którym obecnie przebywa bydło. Pomoc można koordynować pod numerem telefonu 630 585 584. Jak podkreśla gmina Urszulin, każda ilość przekazanej paszy będzie bardzo cenna. Gorąca atmosfera w Rejowcu Fabrycznym. Spór o audyt w szkole podstawowej imienia Mikołaja Reja zdominował ostatnie obrady Rady Miasta. Zaczęło się od kontroli, która miała ocenić efektywność wydatków w szkole. Burmistrz Gabriel Adamiec poinformował radnych, że pierwsza umowa z audytorką opiewająca na 18 tysięcy złotych zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. Powód? Kontrola nie została wykonana w pełnym zakresie. Włodarz miasta zapowiedział jednak, że to nie koniec. koniec 30 lipca zostanie podpisana nowa umowa, a miasto zapłaci wyłącznie za rzeczywiście wykonane czynności. Burmistrz argumentuje, że przy rocznych dopłatach do szkoły sięgających 4 milionów złotych sprawdzenie finansów jest jego obowiązkiem, a nie atakiem nauczycieli. Z kolei dyrektor szkoły Jacek Wnętrzak odpiera zarzuty o utrudnianie kontroli. Twierdzi, że audytorka pojawiła się w placówce z dużym opóźnieniem, a on sam, dbając o przepisy RODO, nie mógł pozwolić na wyniesienie dokumentów przez osobę z zewnątrz. Spór przeniósł się też do mediów społecznościowych, co spotkało się z ostrym sprzeciwem radnych. Przestańcie się przepychać między sobą. Mówimy o dzieciach i edukacji. Na chwilę obecną to nie jest szukanie oszczędności, tylko wzajemne oskarżenia, apelował jeden z radnych. W podobnym tonie wypowiedziała się przewodnicząca Rady Iwona Herda, nazywając publiczną wymianę oświadczeń wojną na Facebooku, która źle odbija się na wizerunku miasta. Burmistrz zapowiedział, że po zakończeniu audytu i zanonimizowaniu danych wszystkie dokumenty trafią do biuletynu informacji publicznej samorządu. Mieszkańcy będą mogli wtedy sami ocenić wyniki kontroli, która w kolejnym etapie ma objąć analizę arkuszy organizacyjnych i dokumentacji kadrowej.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok. Łącznie na konta firm trafiło blisko 1 260 000 000 zł, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
8: Obowiązek rozliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne mają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że niemal 1 960 000 płatników, czyli ponad 76% osób, które złożyły rozliczenie, wykazało nadpłatę składki.

Najmłodsi wykazują się niezwykłą ciekawością, czego dowód możecie usłyszeć w programie Radia Bonton pod tytułem A dlaczego? Już za chwilę niezawodna Kinga Miszczyk wyjaśni nam wszystkim, skąd biorą się śpiochy w oczach, skąd przychodzą i czemu akurat do oczu, a nie na przykład, nie wiem, brodawków między palcami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 7-letnia Wiktoria.
3: A po co tam są śpiochy w oczach?
2: Świetne pytanie, Wiktorio. Każdy z nas je zna. Rano budzimy się, przecieramy oczy i nagle okazuje się, że w ich kącikach pojawiły się małe, żółtawe albo białawe grudki. Większość z nas mówi na nie po prostu śpiochy. Ale czy wiecie, że one wcale nie pojawiają się przez sen? Powstają przez całą dobę. Nasze oczy są niezwykle pracowite. Przez cały dzień mrugamy, nawet kilkanaście razy w ciągu jednej minuty. A za każdym mrugnięciem po oku rozlewa się cieniutka warstwa łez. Łzy nie służą tylko do płakania. To taki naturalny prysznic dla naszych oczu. Zmywają kurz, pyłki i maleńkie zabrudzenia, których nawet nie potrafimy zobaczyć. Dzięki nim oczy są czyste i nie wysychają. A kiedy wieczorem zasypiamy, nasze oczy odpoczywają. Nie mrugamy, bo przecież mamy zamknięte powieki. Łzy nadal wykonują swoją pracę, ale nie rozprowadzają się już tak jak w ciągu dnia. W kącikach oczu zbierają się maleńkie resztki łez, odrobina kurzu, trochę śluzu i kilka komórek ciała, które zakończyły już swoją pracę. To właśnie z tej mieszanki powstają śpiochy. Można powiedzieć, że są jak woreczek ze śmieciami po wielkim sprzątaniu. Kiedy rano się budzimy, organizm pokazuje nam wszystko, co przez noc zostało posprzątane. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że łzy wcale nie są wszystkie takie same? Są łzy, które pojawiają się, gdy coś padnie nam do oka. Są łzy wzruszenia i są takie, które nasze oczy produkują cały czas, nawet wtedy, gdy jesteśmy bardzo szczęśliwi i wcale nie płaczemy. To właśnie one najbardziej pomagają w tworzeniu porannych śpiochów. A czy śpiochy są potrzebne? Same śpiochy nie są celem. One są znakiem, że nasze oczy przez całą noc dbały o porządek i wykonywały swoją pracę. To trochę tak, jak po odkurzaniu zostaje pełny pojemnik na kurz. Nie cieszymy się z kurzu, ale wiemy, że dzięki temu w domu zrobiło się czysto. Tak samo jest z naszymi oczami, dlatego rano wystarczy delikatnie przemyć twarz i oczy czystą wodą. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi: śpiochy pojawiają się dlatego, że nasze oczy przez całą noc same się czyszczą. To mieszanina łez, odrobiny kurzu i innych drobnych rzeczy, których oczy już nie potrzebują. Można powiedzieć, że są dowodem na to, że nasze oczy świetnie o siebie dbają. Dziękujemy, Wiktorio, za kolejne świetne pytanie. A może i wam przyszło do głowy jakieś pytanie, które zaskoczyło rodziców albo dziadków? Nie ma pytań zbyt łatwych, ani zbyt trudnych. Jest tylko ciekawość świata. Nagrajcie swoje pytanie i poproście rodzica o wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już niedługo to właśnie wasz głos zabrzmi w audycji A Dlaczego? Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
11: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
12: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Muszę poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: W rytmie lata.

kwietniu do kin wszedł film biograficzny o Michael Jacksonie i jak się okazało, pierwszy raz obraz biograficzny zarobił $1 miliard. Chociaż z tą biografią to się sporo osób w internecie kłóciło, bo na przykład nie było tam Janet Jackson. Ale dobra, bo o filmach jeszcze będziemy gadać po 15 w Radiu Bonton, także tych tematów u nas w rytmie lata nie zabraknie. Póki co zmierzamy do 14. Za chwilę serwis informacji z kraju i ze świata.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Mamy 14:00. Czas w Radiu Bonton na wiadomości.
7: Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Premier Donald Tusk zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce i doradzająca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego. Miriam Lipińska, 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
8: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
7: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
9: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
7: Koalicję chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
10: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
7: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.
11: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Osiągnęliśmy dzisiaj najwyższą temperaturę, 27 stopni Celsjusza. Cieplej już nie będzie. Od tej pory będzie temperatura tylko spadać. Ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza dobra. Na niebie dominuje słońce. Chmury jest troszkę mniej, chociaż też są. Małe chcęgcich jest, nie?
11: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: W rytmie lata.
12: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: A już za chwilę kolejna odsłona muzycznej składanki w Radiu Bonton mojego autorstwa, Janek Zieliński. Witam Was w rytmie dnia i zapraszam, bo mamy jeszcze też sporo lokalnych informacji dla Was w tej godzinie. A na dobry początek muzyczny właśnie Nelly Furtado, Say

0: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104.9 FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.
3: Wczoraj zaserwowałem wam jeden z najważniejszych albumów lat 90., zwłaszcza dla sceny trip-hopowej. Dzisiaj poda na drugi, najbardziej znany krążek z tego gatunku. Też będzie pasował do spędzenia pochmurnego dnia w mieszkaniu, aczkolwiek ja najbardziej lubię go odpalić w trasie. Polecam tutaj ten album w szczególności, jeżeli macie audiofilski sprzęt, chociaż wtedy pewnie już doskonale znacie ten album, ale jeżeli jakimś cudem jednak nie, to jest Mezzanine od Massive Attack. Jeżeli pomyślicie sobie o rzeczach robionych zdalnie, to na myśl przyjdzie wam pandemia i wszelka praca zdalna, która była wszechobecna wtedy. Ale Massive Attack zrobiło album w trybie zdalnym, zanim to było modne. Ogólnie ten zespół jest uznawany za pionierów trip-hopu i tym samym robienia rzeczy, zanim było modne. Oni rozpoczęli jego historię, wydając Blue Lines w roku 1991. Zespół zaczynał jako spory kolektyw, jakich pod koniec lat 80. w Bristolu było pełno. Ale do 1988 przeszli sporo zmian. Odszedł od nich Tricky, który zaczął wydawać samodzielne rzeczy, budując dziedzictwo trip-hopu. Przy pierwszych pracach nad Mezzanine miało też odejść dotychczasowe brzmienie zespołu, które jak na trip-hop było dotychczas bardzo przystępne. Nad utrzymaniem tej przyswajalności opowiadał się Mushroom, jednak inny członek grupy, 3D, chciał podążać w ten mrok. Finalnie skończyło się na tym, że obaj panowie tak się pokłócili, że oddzielnie prowadzili pracę nad płytą. Ten album to jeden z krążków definiujących lata 90., jednak w miarę poznawania jego historii możemy się przekonać, że ostatecznie mogliśmy otrzymać coś kompletnie innego. Najlepszym tego przykładem jest największy przebój z tego albumu, czyli Teardrop. Wcześniej wspomniany Mushroom miał wyraźny koncept na ten kawałek i wysłał demo do piosenkarki, którą widział w tym utworze. Wysłał demo do samej Madonny, z którą grupa współpracowała przy okazji ich autorskiej interpretacji I Want You od Marvina Gaya, więc nie trudno sobie to wyobrazić. Zresztą posłuchajcie fragmentu.

to mogło zadziałać. Madonna była zachwycona tym pomysłem i była gotowa od zaraz przyjechać do studia i rozpocząć sesję. Reszta grupy jednak zdecydowała, że poświęcą oni gościnny udział największej wokalistki na świecie na rzecz atmosfery, gdyż oni wybrali Elizabeth Fraser z zespołu Cocteau Twins. Gdy cały zespół i wokalistka rozpoczęli pisanie kawałka, do Elizabeth dotarła wieść o śmierci jej byłego partnera Jeffa Buckley'a i cały tekst siłą rzeczy napisała o nim. W połączeniu z przejmującym wokalem dostajemy jeden z najważniejszych utworów lat 90., które można było później usłyszeć chociażby w amerykańskiej czołówce do Doktora House'a. Także posłuchajmy sobie. Oto Teardrop od Massive Attack.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm, Lublin, Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Za chwilę odbijamy w kierunku sportu w Radiu Bonton, ale bynajmniej nie odbijamy od ściany w tym przypadku. Nie to co piłka w squashu. Ostatnio chełmscy zawodnicy szkolili się z reprezentantem Polski w tej dyscyplinie, która jest bardzo perspektywiczna. W końcu będzie jedną z dwóch nowych dyscyplin, które zadebiutują na Igrzyskach Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Także śledźcie to uważnie, bo za niedługo, kto wie, może będzie akurat u nas głośno o tym. Money for Nothing, Dire Straits. To już teraz w Radiu Bonton. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
5: Zapraszam, Marcin Petruk. Medalowe występy podczas Mistrzostw Polski U23 w Krakowie zanotowali lekkoatleci z naszego regionu, reprezentujący obecnie AZS UMCS Lublin. Chełmianka Wiktoria Gajosz zdobyła 2 złote krążki w biegu na 100 i 200 metrów, zaś Klaudia Osibiuk nie miała sobie równych na dystansie 400 metrów. Pochodzący z Niedźwiedziego Grodu Miłosz Czerwonka wspólnie z Wiktorem Idzikiem, Łukaszem Pydą i Janem Śmietanką sięgnęli natomiast po srebro w sztafecie 4x400 metrów. Ponadto na pierwszej lokacie w rzucie dyskiem i na drugiej w pchnięciu kulą uplasowała się włodawianka Aleksandra Torończak. Marcel Sudak, jeden z reprezentantów polskiej kadry narodowej z squasha, trenował z zawodnikami chełmskiej ligi. Obecny zawodnik Enjoy Team Bielsko-Biała, który ma w dorobku ponad 100 meczów na europejskich kortach, przygotowuje się do ważnych turniejów w sportowym kalendarzu.
6: Przygotowuje się na rozpoczęcie sezonu, które mamy we wrześniu. Teraz jesteśmy z Mateuszem Szewczykiem, przygotowujemy się. Potem będziemy grali jeszcze w lipcu. Od 20-24 jest obóz w Gdańsku kadry. Potem mamy jeszcze jakiś obóz sami sobie robimy i przygotowujemy się na rozpoczęcie sezonu. Squash to jest bardzo energiczna gra, bardzo fajna gra, ciężka gra, ale jeśli ktoś spróbuje, to naprawdę da się wciągnąć i bardzo lubię, bardzo fajnie kołam squash.
5: Mówił Marcel Sudak. Tylko w tym roku został on jednym z najlepszych młodych zawodników świata w squasha, plasując się na 20. miejscu podczas prestiżowego turnieju British Junior Open, który odbył się w Birmingham. Zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw podsumowali pierwsze półrocze, które minęło im na startach w turniejach lokalnych i ogólnopolskich, również rangi czempionatu. Jednym z najważniejszych wydarzeń były Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS, gdzie zawodnicy klubu zajmowali miejsca na podium, mówi trener Adam Swatek.
7: Tutaj Igor Modrzyński zdobył złoty medal, Idulak Jakub, Mikołaj Kończyński i Marcel Bogdański zajęli trzecie miejsca. W grupie wiekowej do lat 15 dobre miejsca zdobyliśmy, chłopcy bardzo fajnie powalczyli w Kielcach. Do lat 15 Mistrzostwa Polski. Maciej Szumański zdobył złoty medal, Ksawier Słuszek srebrny i Mikołaj Kończyński brązowy medal.
5: Więcej o udanym półroczu zapaśników krasnostawskiego LMKS-u powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
8: W rytmie lata.
9: Disco. It ain't no country club either.

kolejne punkty na wakacyjnej mapie drogowej ze skutkiem śmiertelnym. O czym za chwilę usłyszycie w wiadomościach drogowych Radia Bonton. Ja wiem, że wakacje i można pomyśleć, że na jezdni sucho to można pędzić. Ale na przykład, nie wiem, można wskoczyć do frytkownicy z nagrzanym tłuszczem. Ale po co? Człowiek się tylko sparzy. Szkoda zdrowia, szkoda życia. A życie najlepiej konsumować w niespiesznym tempie i przy takiej muzyce. Sheryl Crow, All I Wanna Do, to za nami. Teraz już Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Później jeszcze kilka pozycji. Zagramy dla was w rytmie lata.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za nami dopiero nieco ponad 2 tygodnie wakacji, a tymczasem na mapie wypadków drogowych widnieje już 80 punktów, w tym 6 w naszym województwie. Do jednego z tragicznych zdarzeń doszło w Lublinie, gdzie 24-latka przechodząca przez pasę na zielonym świetle została śmiertelnie potrącona przez trolejbus. Mundurowi apelują o ostrożność zarówno na drogach w mieście, jak też poza terenem zabudowanym, przypominając, że prowadzą wzmożone kontrole.

0: Weryfikują podczas nich nie tylko prędkość i trzeźwość, ale także między innymi stan oświetlenia, prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa i kondycję najważniejszych komponentów samochodu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Reklama.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w okolicy w rytmie lata, o czym możecie usłyszeć na naszej antenie. Smutne wieści dotarły do nas. Zmarł Roman Małek, lokalny działacz kulturalny, były prezes Radia Bonton. Najbliższym pana Romana przesyłamy najszczersze kondolencje. A póki co mamy godzinę 14.52 na zegarach w tym momencie. Zmierzamy oczywiście do 15.00.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
5: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
6: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
9: Mamy 15, a więc pora na wiadomości z kraju, ze świata, ale także trochę też z okolicy. Zapraszamy.
10: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską, najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS za słowa o Ukrainie. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O zdarzeniu poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20.
10: Minister dodał, że była to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej. Po to, żeby rozpoznawać polskie systemy obrony powietrznej. Gwałtowne burze nad Polską. Nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam Jelenia Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej dwa dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także między innymi Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
10: Ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protest w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem działaczy związkowych zgromadzonych przed resortem rolnictwa doprowadza to do stopniowej likwidacji gospodarstw i ograniczania krajowej produkcji żywności.
13: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr, niektóre czasem butelki wody kosztują więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czego się, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
10: Mówi jeden z protestujących, Karol Kobyliński, rolnik z powiatu sokołowskiego. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata partii na premiera, po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiS-u we wpisie na portalu X stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i że to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Kaczyński dodał we wpisie, że słowami Czarnka zajmie się kierownictwo partii. I na koniec główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę. Między innymi, by myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Kierowcy na trasie Chełm-Lublin muszą przygotować się na utrudnienia. Na przełomie lipca i sierpnia ruszy remont ponad 15 km S12, S17 między Lublinem a Piaskami. Prace obejmą m.in. wymianę nawierzchni, a ruch w części trasy będzie odbywał się po jednej jezdni w obu kierunkach. Dramatyczny pożar domu przy ulicy Fredry w Chełmie. Ogień niedawno zniszczył poddasze konstrukcji, a zalane wnętrza nie nadają się do zamieszkania. Rodzina, która niedawno rozpoczęła spłatę 30-letniego kredytu hipotecznego, została bez dachu nad głową. Bliscy uruchomili zbiórkę na odbudowę domu. W niedzielę nad Zalewem Maczuły w Chorodysku odbędzie się żniwowanie na maczułach w programie Muzyka, Tradycje i Atrakcje dla mieszkańców. Podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka na leczenie małego Szymka Zalęta. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach. Najbliższe wydanie już o 15.30.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: No i mili Państwo, co tam w pogodzie? W pogodzie fajnie jest. Aktualnie mamy około 27 stopni, ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, jakość powietrza dobra, cieplej już dzisiaj nie będzie, ale z tego co widziałem, no upały nam się mogą trafić gdzieś, no już w weekend, nawet w piątek.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
17: W rytmie lata.
18: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
19: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: W tym tygodniu serwujemy Wam filmy z motywem podróży w Radiu Bonton. Za chwilę usłyszycie kolejną propozycję w wakacyjnej audycji. Słuchajcie, co oglądamy? W tej godzinie proponujemy Wam też serwisy z lokalnymi wiadomościami. Ja jestem Janek Zieliński i jeszcze do 17 gramy w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasłem tygodnia jest... Filmowa podróż.
4: Witam, Marcin Petruk. Kiedy usłyszałem, jaki dziś mamy wątek przewodni, to od razu pomyślałem o trylogii Władca Pierścieni, który w ogóle należy do czołówki moich ulubionych filmów. Historia z dzieła Tolkiena znana chyba większości miłośników kina. Czwórka hobbitów, dwóch ludzi, elf, czarodziej i krasnolud wyruszają w drogę do Mordoru, aby zniszczyć pierścień Saurona w ogniu Góry Przeznaczenia. Oczywiście jest to podróż pełna niebezpieczeństw, walki o życie, ale też dużo w niej aspektów moralnych, kwestii honoru, przyjaźni i braterstwa. Drużyna Pierścienia w pewnym momencie zostaje podzielona i każda z, nazwijmy to, grup zaczyna własną wędrówkę do celu, chcąc jednak powstrzymać opanowanie Śródziemia przez siły ciemności. Po drodze pojawiają się kolejne szlachetne i mniej szlachetne postaci, które, można powiedzieć, wprowadzają istotne wątki do fabuły, przez co historia jeszcze bardziej się rozbudowuje. Ale jak tak sobie teraz myślę, to we Władcy Pierścieni podróż ma dużo więcej znaczeń niż tylko wędrówka do Mordoru. Wielu bohaterów pod wpływem wydarzeń wędruje wewnętrznie przez swoje postrzeganie świata i odnajduje cechy, o które same by się na początku nie podejrzewały. Mam na myśli Sama, który ze zwykłego ogrodnika przeszedł przemianę w wiernego i odważnego przyjaciela, bez którego Frodo, nie ukrywajmy, prawdopodobnie nie zdołałby wypełnić swojej misji. Mamy też Legolasa i Gimlego, którzy dzięki wspólnym doświadczeniom w podróży przez Śródziemie godzą rasę elfów i krasnoludów. No i mamy przede wszystkim Smigola, którego zgubiła żądza posiadania jedynego pierścienia i przychodzi on długą podróż, zarówno po świecie, jak i po własnym jestestwie, aby finalnie dopełnić losu w Górze Przeznaczenia. Trylogię oglądałem i czytałem zresztą mnóstwo razy, nigdy mi się nie znudzi, a polecam szczególnie wersję reżyserską, bo jest w niej sporo scen, które moim zdaniem w ogóle nie powinny zostać wycięte. Przede wszystkim atak na piratów przez Armię Nieumarłych, czy ratowanie Eowyn po walce z królem Nazguli. Ciekawostką o filmie jest pewien dosyć bolesny aspekt z dwóch wież, a mianowicie scena, w której Aragorn, sądząc, że Merry i Pippin zginęli, kopie leżące na ziemi hełmy i krzyczy. Wyglądało to jak krzyk wściekłości, a tymczasem aktor złamał palec, więc krzyk był wyrazem bólu, przez co wyszedł zresztą bardzo wiarygodnie. Podsumowując, moja polecajka to Władca Pierścieni, w którym jest również bardzo dużo dobrej i epickiej muzyki, jak chociażby ten motyw, kiedy drużyna pierścienia wyrusza z Rivendell ku Górze Przeznaczenia.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
13: W rytmie lata.

To, że politykom zdarza się odlatywać, to już wiemy. Ale takiej skali jeszcze nie mieliśmy. Bo Donald Tusk to już na inną planetę odleciał. Dosłownie. Premier zapowiedział, że w Polsce powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej i będą tam trwały intensywne badania oraz budowa polskiego statku kosmicznego. No, nie wiem jak wy, ja uważam, że jedyną słuszną nazwą dla tej jednostki jest Orzeł 1 i innych propozycji nie uznaję. My jednak w Radiu Bon Ton schodzimy teraz na ziemię, bo już o 15.30 lokalne wiadomości. Także słuchajcie nas uważnie.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 15.30. Zapraszam. Kierowcy korzystający z trasy Chełm-Lublin będą musieli przygotować się na utrudnienia. Na przełomie lipca i sierpnia rozpocznie się remont ponad 15-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12, S17 między Lublinem a Piaskami. To ważna informacja, szczególnie dla osób, które codziennie dojeżdżają do pracy lub innych obowiązków. Remont obejmie fragment jednej z najbardziej obciążonych tras w regionie. Z ekspresówki korzysta nawet 35 tysięcy pojazdów na dobę. Prace rozpoczną się w rejonie wierzchowisk. Jezdni prowadzącej w stronę Chełma. Na czas robót kierowcy zostaną skierowani na drugą jezdnię. Na około 3-kilometrowym odcinku będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Drogowcy zapowiadają, że prace będą prowadzone etapami i obejmą m.in. wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na obu jezdniach, pasach włączeń i wyłączeń oraz w rejonie wiaduktów przy węzłach Lublin-Felin, Świdnik i Piaski Zachód. Remont ma zakończyć się w czwartym kwartale tego roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że trasa została oddana do użytku w 2013 roku i od tego czasu jest intensywnie użytkowana. To główne połączenie Lublina ze Świdnikiem, Chełmem, Zamościem oraz przejściem granicznym. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność, wolniejszą jazdę i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Warto też uwzględnić dodatkowy czas podczas podróży między Chełmem a Lublinem. Dramat rodziny z Chełma. Pożar, który wybuchł w zabudowie szeregowej przy ulicy Fredry, w ciągu kilkunastu minut zniszczył dom i marzenia o spokojnej przyszłości pani Marty i pana Krzysztofa. Do tragicznego zdarzenia doszło niedawno na osiedlu Rejowiecka. W trudnej akcji gaśniczej brało udział 5 zastępów zawodowej straży z Chełma oraz jednostki OSP. I chociaż nikt nie odniósł obrażeń, to straty są porażające. Płomienie strawiły poddasze, a tysiące litrów wody użyte do gaszenia zalały pozostałą część mieszkalną. To wszystko uczyniło dom niezdatnym do użytku. Sytuacja małżeństwa jest dramatyczna. Dom został zakupiony na 30-letni kredyt hipoteczny, którego spłata niedawno się rozpoczęła. Rodzina podkreśla, że straciła dorobek życia w wyniku zdarzenia, na które nie mieli żadnego wpływu. Bliscy poszkodowanych uruchomili oficjalną zbiórkę na portalu Zrzutka pod hasłem Odbudowa domu po pożarze. Apelują do mieszkańców o wsparcie. Każda pomoc jest teraz na wagę złota.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: tradycja, muzyka i pomoc potrzebującym. Tak zapowiada się tegoroczne żniwowanie na Maczułach. Impreza odbędzie się w niedzielę nad zalewem Maczuły w Chorodysku.
9: Rozpoczynamy o godzinie 16 widowiskiem obrzędowym. Podczas uroczystości również wystąpią dla nas koła gospodyń wiejskich, leśniczanki, koło na Dolince, zespół lokalsi, jak również kapela nastrojeni. Na zakończenie całego wydarzenia zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami z DJ Hero. Podczas uroczystości przygotowaliśmy również atrakcje. Będzie można odwiedzić stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska rękodzieła ludowego. Najmłodszych zapraszamy na dmuchane place zabaw, jak również na warsztaty rękodzielnicze.
8: Mówi Anna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Wydarzeniu będzie towarzyszyć charytatywna zbiórka na leczenie małego Szymka Zalęta. Dochód ze sprzedaży domowych ciast, lodów i lemoniady zostanie przeznaczony na jego leczenie.
10: W rytmie lata na 104,9 FM.

zbliża się weekend pełen wrażeń w Chełmie, bo w najbliższy weekend będzie letni koncert z gwiazdami przed gmachem na dyrekcji dolnej. Do tego wydarzenia mamy jeszcze kilka dni, ale scena już się buduje. Przez co...

0: program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jakby komuś jeszcze ten fakt umknął, to przypominamy o tym, że wyłączone z użytku jest skrzyżowanie ulic 11 listopada i 1 pułku Szwoleżerów z Aleją Piłsudskiego. Kolejne utrudnienia w ruchu w okolicach Placu Niepodległości zostaną wprowadzone w piątek, natomiast przejazdność zostanie przywrócona po 22 lipca. W innych częściach Chełma ruch odbywa się już normalnie, chociaż na niektórych ulicach wolniej. Między innymi na Lubelskiej, jeżeli przyjdzie Wam czekać przed zamkniętym przejazdem kolejowym.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
6: W rytmie lata.

Centrum Chełma na rogu Szkolnej i Młodowskiej od lat straszy opuszczona kamienica, która się sypie. Jak jednak pisze Super Tydzień, miasto przymierza się do generalnego remontu, który ma zostać wykonany załącznie niemal 4 miliony złotych. Na stronie Super Tygodnia macie szczegóły, a my też w Radiu Bonton nie zostawiamy tematu. Jeżeli pojawią się jakieś nowe wieści, to poinformujemy Was jak najszybciej, jak tylko oczywiście możemy.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Jak

0: Management!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Reklama. Mamy godzinę 16, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata. Tak więc zapraszamy do słuchania.
6: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem. Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty 3. najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu 3. stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
6: 2. stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia 1. stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło dziś około południa nad wodami międzynarodowymi.
8: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
6: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych IU-20 oddalił się w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu postawienia mu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Pod koniec zeszłego roku Europarlament uchylił już Braunowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo 5-krotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
9: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń, to jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
6: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
10: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko okej, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
6: Mówi Remigiusz Kosiński z ZOO w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do ZOO z odpowiednio dużym wybiegiem.
11: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na zewnątrz pogodnie, około 25 stopni Celsjusza, ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Na niebie umiarkowane zachmurzenie z przebijającym się gdzieniegdzie bezchmurnym tym niebem. Ogólnie nie wiem, w sumie po co mi paskudny, nie wiem. W każdym razie, kochani, no już cieplej dzisiaj nie będzie oczywiście, a najbliższe dni zapowiadają się tak, że będzie coraz cieplej. W weekend może nawet być za ciepło, bo pojawiły się ostrzeżenia o upałach potencjalnych, tak gdzieś do okolic 34 stopni.
11: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: W rytmie lata.
11: Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Tak się składa, że dzisiaj mamy jeszcze dzień rekina. Tak więc powodzenia w biznesie rekinie. Janek Zieliński, oczywiście zwany niegdyś Januszem Biznesu. Kłaniam wam się i zapraszam jeszcze do 17. Jestem z wami w rytmie lata. Przed nami wiadomości sportowe o 16.30 i dużo dobrej muzy. Inner Circle, Games People Play, to na początek.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.
13: W rytmie lata. Na 104,9 FM.
14: Ja się

Alright, Flash That, Cardinal Official Icon, Danger jest za nami, a już teraz Rod Stewart, Baby Jane, to właśnie chciałem powiedzieć ten tytuł. Właśnie w tym momencie w Radiu Bonton za niedługo wiadomości sportowe, a tam o medalach naszych rodzimych lekkoatletek, które wyjeżdżają coraz szerzej w świat i osiągają no, niemałe sukcesy.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dwie zapaśniczki cementu Gryfa Chełmu po raz kolejny rywalizowały na międzynarodowych matach. Angelina Pacurkowska udała się do Gruzji, gdzie debiutowała w organizacji Real American Freestyle, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
8: Zmierzyła się tu w pojedynku o pas mistrzowski z zawodniczką Stanów Zjednoczonych Helen Marulis, która jest trzykrotną medalistką Igrzysk Olimpijskich, bodajże czterokrotną mistrzynią świata i wielokrotną mistrzynią Stanów Zjednoczonych. W rankingach, jak sprawdzaliśmy, oczywiście wszyscy wskazywali na zwycięstwo Helen Marulis 75-25 i tak się stało. Nawet wynik punktowy podobnie obrazował tę walkę. No Helen Marulis zwyciężyła 8-2. Te dwa punkty, które zdobyła w ostatniej rundzie Angelina, były takim dobrym sygnałem, że Angelina jest już na dobrej drodze do powrotu do swojej formy.
7: W tym samym czasie Olga Padoszyk jako jedna z reprezentantek Polski brała udział w Gran Premio de Espana w Madrycie, gdzie wywalczyła srebrny medal w finale, ulegając rywalce z Kanady. Pierwszy sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu w chełmskiej klasie okręgowej mają za sobą piłkarze Ekoróżanki. Zespół na nowo prowadzony przez Kamila Karwatiuka 5-3 pokonał na wyjeździe wracającego do Ligi Orła Srebrzyszcze.
9: Wynik nie jest najważniejszy. Mogliśmy przetestować dużo młodzieży. Średnia wieku pierwszej jedenastki była około 20,5. W końcówce spadło do 18. Było na boisku 2 15-latków i 3 16-latków, z czego jestem niezmiernie dumny, bo pokazali się z bardzo dobrej strony. Jeden z zawodników, Wiktor Ochnicki, zdobył bramkę fantastyczną z dystansu. Dużo chaosu, też niedokładności, ale były elementy, które naprawdę były fajne.
7: Następny mecz kontrolny Ekoróżanka rozegra w sobotę z Andorią Mircze. Medalowe występy podczas Mistrzostw Polski U23 w Krakowie zanotowali lekkoatleci z naszego regionu, reprezentujący obecnie AZS UMCS Lublin. Chełmianka Wiktoria Gajosz zdobyła 2 złote krążki w biegu na 100 i 200 metrów, zaś Klaudia Osibiuk nie miała sobie równych na dystansie 400 metrów. Pochodzący z Niedźwiedziego Grodu Miłosz Czerwonka wspólnie z Wiktorem Idzikiem, Łukaszem Pydą i Janem Śmietanką sięgnęli natomiast po srebro w sztafecie 4x400 metrów. Ponadto na pierwszej lokacie w rzucie dyskiem i na drugiej w pchnięciu kulą uplasowała się w Włodawianka Aleksandra Torończak. Marcel Sudak, jeden z reprezentantów polskiej kadry narodowej, z Skłosza trenował z zawodnikami chełmskiej ligi. Obecny zawodnik Enjoy Team Bielsko-Biała, który ma w dorobku ponad 100 meczów na europejskich kortach, przygotowuje się do ważnych turniejów w sportowym kalendarzu.
10: Przygotowuje się na rozpoczęcie sezonu, które mamy we wrześniu. Teraz jesteśmy z Mateuszem Szewczykiem, przygotowujemy się. Potem będziemy grali jeszcze w lipcu. Od 20-24 jest obóz w Gdańsku kadry. Potem mamy jeszcze jakiś obóz sami sobie robimy i przygotowujemy się na rozpoczęcie sezonu. Skłosz to jest bardzo energiczna gra, bardzo fajna gra, ciężka gra, ale jeśli ktoś spróbuje, to naprawdę da się wciągnąć i bardzo lubię, bardzo fajnie kocham skłosz.
7: Mówił Marcel Sudak. Tylko w tym roku został on jednym z najlepszych młodych zawodników świata w squasha, plasując się na 20. miejscu podczas prestiżowego turnieju British Junior Open, który odbył się w Birmingham. Zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw podsumowali pierwsze półrocze, które minęło im na startach w turniejach lokalnych i ogólnopolskich, również rangi czempionatu. Jednym z najważniejszych wydarzeń były Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LSTS, gdzie zawodnicy klubu zajmowali miejsca na podium, mówi trener Adam Swadek.
11: Tutaj Igor Modrzyński zdobył złoty medal, Idulak Jakub, Mikołaj Kończyński i Marcel Bogdański zajęli trzecie miejsca. W grupie wiekowej do lat 15 dobre miejsca zdobyliśmy, chłopcy bardzo fajnie powalczyli w Kielce. Do lat 15 Mistrzostwa Polski. Maciej Szumański zdobył złoty medal, Ksawier Słuszek srebrny i Mikołaj Kończyński brązowy medal.
7: Więcej o udanym półroczu zapaśników krasnostawskiego LMKS-u powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: W rytmie lata.

No, do nocy jeszcze nam trochę zostało. To była Roxy Węgiel w utworze Miasto. Kochani, ja was zapraszam na supertydzień.pl. Tam m.in. znajdziecie relacje z obchodów 107. rocznicy powołania Policji Państwowej w Chełmie. W tym przypadku tam odznaczono wielu mundurowych i awansowano. Także tam macie galerię i relacje.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado, Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

Calvin Harris, Jazzy w utworze Satisfy. Jeszcze 8 minut do godziny 17, co oznacza, że na dzisiaj ja już się odmeldowywuję dzisiaj ze studia Radia Bonton. Janek Zieliński, od 12 byłem z wami w rytmie lata. Jutro o tej samej porze usłyszycie się z Kingą Miszczyk, natomiast ja zagoszczę tutaj jeszcze w czwartek. Dzięki za dzisiaj, miłego wieczorku. Hej, hej!

0: Nie.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO. Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków. To skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
1: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
0: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
2: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
0: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie. To po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
3: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
0: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że mieszkańcy Lubelszczyzny należą do grupy najbardziej zadłużonych w kraju w relacji do swoich zarobków. Nasze województwo znalazło się w gronie 4 regionów, gdzie typowe zadłużenie przekracza wysokość miesięcznej pensji na rękę. W tym zestawieniu znalazł się także Chełm. Przed mieszkańcami województwa kilka dni z dynamiczną i miejscami niebezpieczną pogodą. Prognozowane są burze, silny wiatr, intensywne opady deszczu, a pod koniec tygodnia także upały. Młodzieżowa Rada Miasta Chełm zaprasza na drugą edycję gry terenowej Śladami Ducha Bielucha. Odbędzie się w sobotę. Na co będzie można liczyć tego dnia, biorąc udział w wydarzeniu i dołączając do uczestników tej rywalizacji o 12.30. O tym więcej w wiadomościach lokalnych o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na południu i południowym zachodzie gwałtowne burze z ulewnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, do 28 na Mazowszu.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 14 lipca. Czas odpalić kolejne muzyczne śledztwo na 104,9 FM. Zrzucamy z afisza bieżące newsy i sprawdzamy, co dokładnie dzisiejszego dnia działo się w studiach nagraniowych na przestrzeni ostatnich dekad. A działo się naprawdę sporo. Naszą podróż zaczynamy w roku 1952. 14 lipca na świat przyszedł Chris Cross, właściwie Christopher Allen, brytyjski muzyk i basista legendarnej nowofalowej formacji Ultravox. Choć odszedł od nas w 2024 roku, dziś z dumą wspominamy jego rocznicę urodzin. To jego pulsujący, mroczny, a zarazem niezwykle melodyjny bas napędzał takie ponadczasowe radiowe pomniki lat 80. jak Vienna czy Dancing with Tears in My Eyes, klasyka, która nigdy się nie zastarzeje. Przenosimy się do roku 1975. Swoje 51. urodziny obchodzi dzisiaj Tabu, właściwie Jamie Louis Gomez, amerykański raper, wokalista i charyzmatyczny członek pop-rapowej potęgi Black Eyed Peas. Razem z grupą na początku lat 2000 seryjnie demolowali listy przebojów za sprawą takich hitów jak Where's the Love czy Let's Get It Started. Szykujemy masę urodzinowych wibracji. W kalendarzu zapisujemy rok 1987. 14 lipca na świat przyszedł Dan Reynolds, amerykański wokalista, kompozytor i lider mega gwiazdy współczesnego rocka formacji Imagine Dragons. Dan kończy dzisiaj 39 lat. Jego potężny, charakterystyczny głos i niesamowita ekspresja stoją za gigantycznymi stadionowymi hitami, które od lat rządzą w radiowym eterze z Radioactive, Believer czy Thunder na czele. 100 lat dla jednego z najważniejszych frontmenów młodego pokolenia. Zaglądamy do roku 2000, dokładnie 26 lat temu na europejskich listach przebojów szalał i nie schodził z pierwszych miejsc genialny wakacyjny singiel Lady Hear Me Tonight francuskiego duetu house'owego Mojo. Ten oparty na kapitalnym samplu z utworu grupy Chic numer stał się absolutnym klubowym i radiowym symbolem tamtego lata. Do dziś wywołując potężną falę nostalgii. Finał dzisiejszego zestawienia to powrót do czasów, gdy alternatywny rock z Kalifornii na zawsze zdefiniował brzmienie miejskiego letniego popołudnia. Przenosimy się do przełomu lat 1991-92. To był czas, kiedy kalifornijska formacja Red Hot Chili Peppers udowodniła, że potrafi pisać ballady o tak potężnym ładunku emocjonalnym, że natychmiast trafiają one do kanonu wszechczasów. Utwór Under the Bridge powstał z osobistych, intymnych przemyśleń Anthony'ego Kiedisa o samotności i jego relacji z rodzinnym Los Angeles. Jednak melancholijny, genialny wstęp gitarowy Johna Frusciante oraz hipnotyzująca linia basowa sprawiły, że ten numer stał się globalnym symbolem wolności. Idealnie pasuje do leniwie płynącego wtorku, bez względu na to, w której części świata go słuchacie. To już komplet kartek na dziś, ale najlepsze zostawiamy na sam koniec. Zostawiamy was z utworem, który ma w sobie niepodrabialną przestrzeń i klimat, którego po prostu nie da się pomylić z niczym innym. Przed nami absolutny klasyk z Los Angeles. Anthony Kiedis, Flea i Spoka, Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
6: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 17.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Mieszkańcy naszego województwa należą do grupy najbardziej zadłużonych w kraju w relacji do swoich zarobków. Tak wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów. Lubelskie znalazło się w gronie 4 regionów, gdzie typowe zadłużenie przekracza wysokość miesięcznej pensji na rękę. Autorzy raportu porównali medianę wynagrodzeń ze średnią przeterminowanych zobowiązań. W województwie lubelskim mediana miesięcznych zarobków netto wynosi 5414 zł, natomiast średnia zadłużenia to 5833 zł. Oznacza to, że przeciętny dług jest wyższy od miesięcznego wynagrodzenia o ponad 400 zł. Gorzej od Lubelszczyzny wypadło jedynie województwo świętokrzyskie. W podobnej sytuacji są też mieszkańcy Podkarpacia i województwa lubuskiego. Zdaniem ekspertów to niepokojący sygnał, bo przy obecnych kosztach życia spłata zaległości staje się dla wielu gospodarstw domowych bardzo trudna. W zestawieniu znalazł się także Chełm. Średnia miesięcznych wynagrodzeń netto mieszkańców wynosi tu 5540 46 zł. Natomiast średnia przeterminowanego zadłużenia już 7346. To oznacza, że dług stanowi 132% miesięcznej pensji. Na tle innych miast na prawach powiatu Chełm plasuje się na czwartym miejscu, co pokazuje, że mieszkańcy miasta również mierzą się z trudną relacją między dochodami a zobowiązaniami. Przed mieszkańcami Lubelskiego kilka dni z dynamiczną i miejscami niebezpieczną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze, silny wiatr, intensywne opady deszczu, a pod koniec tygodnia także upały. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest jutro. Dla całego województwa obowiązuje prognoza burz drugiego stopnia. Synoptycy przewidują opady deszczu od 35 do 55 mm, porywy wiatru dochodzące nawet do 115 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. W czwartek burze mają być słabsze, ale nadal mogą przynosić intensywny deszcz, wiatr i grad. W piątek zagrożeniem będą już przede wszystkim upały. Temperatura w regionie może wzrosnąć do 34 stopni. Burzowo i gorąco zapowiada się również sobota. Według prognoz Instytutu nad Lubelszczyzną ponownie mogą przechodzić burze, którym towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru i lokalne opady gradu.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Młodzieżowa Rada Miasta Chełm zaprasza na drugą edycję gry terenowej Śladami Ducha Bielucha. Odbędzie się w sobotę. Ubiegłoroczna i debiutancka inicjatywa, gdzie w roli głównej występował Miś Chełmiś, okazała się sukcesem. Dlatego właśnie organizatorzy postanowili ją kontynuować. Tym razem stawiając na jeden z najstarszych symboli miasta. Mówi Dawid Chmielewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.
11: Według naszej historii Duch Bieluch opuścił chełmskie podziemia kredowe i zaginął gdzieś na terenie miasta. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie jego śladów i rozwiązanie przygotowanych przez niego zagadek. Na uczestników czeka wyjątkowa przygoda. Będą poruszać się po najbardziej charakterystycznych miejscach Chełma, rozwiązywać zagadki, szyfry, rebusy i wykonywać zadania związane z historią miasta i lokalnymi legendami. Każda drużyna otrzyma specjalną mapę, a trasę będzie mogła wybrać samodzielnie, dzięki czemu gra będzie jeszcze bardziej dynamiczna i ciekawa.
10: Początek gry o 12.30 na placu doktora Łuczkowskiego, ale szczegóły można znaleźć też na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Chełm w mediach społecznościowych.
12: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
0: Reklama.
2: Urlop z hitami. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
1: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
0: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
2: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. I nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
0: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewica mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
3: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
0: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
4: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
5: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
4: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
5: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
4: Bo, jak mówi Skalska,
5: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczu, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
4: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
0: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale mundialu z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Mecz w Dallas ma być prawdziwą piłkarską ucztą. Michał Waszkiewicz.
8: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarską spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze, nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji. Pierwszy półfinał mundialu dziś o 21:00 w Dallas.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, ogłosiła La Liga. To dlatego, że kilku piłkarzy z tych drużyn wciąż pozostaje w grze w Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Real Madryt pierwotnie miał podjąć Real Sociedad w pierwszej kolejce, podczas gdy Barca miała rozpocząć sezon na Camp Nou spotkaniem z Athletic Bilbao. Pierwszymi starciami w nowym sezonie będą więc dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra na wyjeździe z Espaniolem w sobotę 22 sierpnia. a Barcelona również na wyjeździe zmierzy się z Elche dzień później. Polscy siatkarze po dwóch tygodniach przerwy rozegrają w Chicago ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią jutro o 19:00.
0: Najbliższa noc pochmurna, przelotny deszcz możliwy w centrum kraju, na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Od 10 stopni miejscami na Pojezierzu Pomorskim, przez 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Jutro deszczowo i burzowo w większości kraju.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
11: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszczowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Najbliższy weekend upłynie na szeregu atrakcji dla wszystkich miłośników jednej z najbardziej kultowych postaci współczesnej polskiej fantastyki. Od piątku rusza 19. edycja konwentu Dni Jakuba Wędrowicza. Dzisiejszy gość zdradzi nam więcej szczegółów.
3: Serdecznie witam słuchaczy Radia Bon Ton. Po tej stronie Marek Farfos, organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Zapowiadają nam się wspaniali goście, pisarze, aktorzy dubbingowi, bo też przyjedzie do nas Grzesio Pawlak, znany z głosu Skipera, audiobooka o przygodach Jakuba Wędrowicza. Będzie 3 dni. Będziemy mieli premierę najnowszego komiksu o Jakubie Wędrowiczu, autorstwa Andrzeja Łaskiego i Andrzeja Pilipiuka. Także u nas jest ta premiera. Będziemy mieli też premierę następną książki Norberta Kościeszy. Będziemy mieli na przykład bitwę przy stawie. Zmieniliśmy lokalizację dzięki właśnie pani, która nam udostępniła ten plac. Możemy troszeczkę jeszcze szerszy zakres, bo będziemy mieli kusze bezpieczne. Będziemy mieli działa, będziemy mieli więcej takich możliwości batalistycznych. W tym momencie nie będziemy musieli się bać, że ktoś podejdzie nam pod szablę lub na linię ognia. To też dla nas jest bezpieczeństwo. Będzie to obstawiane przez być może, że właśnie przez strażaków, dzięki uprzejmości wójta naszego. Wystawcy będziemy mieli z całej Polski. Będziemy mieli na przykład kowala, garcarza, snycerka, czyli będziemy mieli wyroby skórzane, będziemy mieli wystawców z Kenii, będziemy mieli gry, zabawy różnego rodzaju, turnieje i prelekcje znanych pisarzy, którzy czekamy tak jak na Perkonie godzinami. U nas będzie można porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, nad czym teraz pracują. Będziemy mieli karczmę, tak jak w ubiegłym roku, stylizowano na XIX wiek. Będą też i koncerty. Koncert będzie w tym roku u nas grała Drewutnia. Wszystkie atrakcje, czyli bitwę nad stawem, są ogólnie dostępne. Wystawcy wkoło Gminnego Centrum Kultury też są ogólnie dostępne. Serdecznie Państwa zapraszam, będzie się działo. Myślę, że będzie więcej atrakcji niż w ubiegłym roku. Serdecznie Państwu dziękuję. Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości, główny koordynator i organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Do zobaczenia.
2: Bliżej kultury, cykl Miejsca Pamięci. Zapraszam, Kinga Miszczyk. Na terenie samodzielnego publicznego szpitala specjalistycznego przy ulicy Ceramicznej znajduje się niewielki kopiec z krzyżem i tablicą pamiątkową. Dla wielu osób jest niemal niewidoczny, tymczasem spoczywają tam setki ludzi, których jedyną winą była choroba. To jedno z najbardziej tragicznych miejsc pamięci w Chełmie, świadectwo zbrodni dokonanej na pacjentach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego podczas II wojny światowej. Historia tego miejsca rozpoczyna się w 1932 roku, kiedy w Chełmie otwarto Wojewódzki Szpital Psychiatryczny. Trafiali tu pacjenci z całego regionu, ludzie wymagający opieki, leczenia i bezpieczeństwa. Kilka lat później wybuchła II wojna światowa. Po zajęciu Chełma przez wojska niemieckie szpital znalazł się pod kontrolą okupanta. Niemcy realizowali wówczas program określany jako Akcja T4, systematyczną eksterminację osób uznanych przez nazistowską ideologię za niegodne życia. Ofiarami stawali się m.in. pacjenci szpitali psychiatrycznych, osoby z niepełnosprawnościami oraz ciężko chorzy. Chełmski szpital znalazł się na liście miejsc przeznaczonych do likwidacji. Rankiem 12 stycznia 1940 roku teren szpitala został otoczony przez oddział SS. Personel odsunięto od pacjentów, chorych wyprowadzono na dziedziniec i rozstrzeliwano z broni maszynowej. Część próbowała ukrywać się w budynkach, inni nie rozumieli, co się dzieje. Ginęli na korytarzach, w salach, na szpitalnym placu. Wśród zamordowanych było 304 mężczyzn, 118 kobiet i 18 dzieci. Historycy przypuszczają, że wśród pacjentów mogli ukrywać się także polscy żołnierze z kampanii wrześniowej. Była to jedna z największych jednorazowych egzekucji ludności cywilnej dokonanych w Chełmie podczas II wojny światowej. Następnego dnia ciała ofiar przewieziono do wcześniej przygotowanych dołów znajdujących się niedaleko szpitala. Po wojnie teren nadal funkcjonował jako placówka medyczna. Dopiero 30 lat później, w 1970 roku, usypano kopiec, ustawiono krzyż oraz tablicę poświęconą zamordowanym pacjentom. Przez wiele lat wiedza o tej tragedii pozostawała ograniczona. Dopiero współcześnie zaczęto szerzej przypominać historię ofiar. W 2016 roku miejsce uporządkowano, zamontowano nową tablicę oraz planszę informacyjną z opisem wydarzeń i nazwiskami tych pacjentów, których udało się zidentyfikować. Do dziś historykom udało się ustalić personalia zaledwie kilkudziesięciu spośród setek zamordowanych. Historia tego miejsca przypomina o jednej z najmniej znanych zbrodni II wojny światowej. Pacjenci szpitali psychiatrycznych byli jednymi z pierwszych ofiar nazistowskiej polityki masowej eksterminacji. Ich śmierć przez wiele lat pozostawała w cieniu innych wydarzeń wojennych. Kopiec przy ulicy Ceramicznej jest symbolem pamięci o ludziach, którzy nie byli żołnierzami ani uczestnikami walk. Byli pacjentami oczekującymi pomocy. To również przypomnienie, do czego prowadzi świat, w którym człowiek zaczyna być oceniany wyłącznie przez pryzmat swojej sprawności, zdrowia czy użyteczności. Miejsca pamięci nie zawsze są okazałymi pomnikami. Czasem są niewielkim kopcem ukrytym między drzewami. Warto zatrzymać się tam choć na chwilę, nie po to, by szukać sensacji, lecz by oddać hołd ludziom, którym odebrano nie tylko życie, ale przez wiele lat także pamięć. Bo pamięć historyczna nie polega wyłącznie na wspominaniu bohaterów. Polega również na przywracaniu imion tym, których próbowano wymazać z historii. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
10: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
13: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
14: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bonton. W Radiu Bonton.

0: Nie.
1: To jest Mezzanine od Massive Attack. Jeżeli pomyślicie sobie o rzeczach robionych zdalnie, to na myśl przyjdzie wam pandemia i wszelka praca zdalna, która była wszechobecna wtedy. Ale Massive Attack zrobiło album w trybie zdalnym, zanim to było modne. Ogólnie ten zespół jest uznawany za pionierów trip-hopu i tym samym robienia rzeczy, zanim było modne. Oni rozpoczęli jego historię, wydając Blue Lines w roku 1991. Zespół zaczynał jako spory kolektyw, jakich pod koniec lat 80. w Bristolu było pełno. Ale do 1988 przeszli sporo zmian. Odszedł od nich Tricky, który zaczął wydawać samodzielne rzeczy, budując dziedzictwo trip-hopu. Przy pierwszych pracach nad Mezzanine miało też odejść dotychczasowe brzmienie zespołu, które jak na trip-hop było dotychczas bardzo przystępne. Nad utrzymaniem tej przyswajalności opowiadał się Mushroom, jednak inny członek grupy, 3D, chciał podążać w ten mrok. Finalnie skończyło się na tym, że obaj panowie tak się pokłócili, że oddzielnie prowadzili pracę nad płytą. Ten album to jeden z krążków definiujących lata 90., jednak w miarę poznawania jego historii możemy się przekonać, że ostatecznie mogliśmy otrzymać coś kompletnie innego. Najlepszym tego przykładem jest największy przebój z tego albumu, czyli Teardrop. Wcześniej wspomniany Mushroom miał wyraźny koncept na ten kawałek i wysłał demo do piosenkarki, którą widział w tym utworze. Wysłał demo do samej Madonny, z którą grupa współpracowała przy okazji ich autorskiej interpretacji I Want You od Marvina Gaye'a, więc nie trudno sobie to wyobrazić. Zresztą posłuchajcie fragmentu.

to mogło zadziałać. Madonna była zachwycona tym pomysłem i była gotowa od zaraz przyjechać do studia i rozpocząć sesję. Reszta grupy jednak zdecydowała, że poświęcą oni gościnny udział największej wokalistki na świecie na rzecz atmosfery, gdyż oni wybrali Elizabeth Fraser z zespołu Cocteau Twins. Gdy cały zespół i wokalistka rozpoczęli pisanie kawałka, do Elizabeth dotarła wieść o śmierci jej byłego partnera Jeffa Buckley'a i cały tekst siłą rzeczy napisała o nim. W połączeniu z przejmującym wokalem dostajemy jeden z najważniejszych utworów lat 90., które można było później usłyszeć chociażby w amerykańskiej czołówce do Doktora House'a. Także posłuchajmy sobie. Oto Teardrop od Massive Attack.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm – Lublin – Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Jak tanie!

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Dentado.pl.
0: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły po południu. Mołdawia na kursie unijnym jest już oficjalnym kandydatem. I Polacy biją rekordy w zwracaniu opakowań do systemu kaucyjnego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach kali magazynowej, mówi oficer prasowy lokalnej straży pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
1: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
0: Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu, 2 lata temu. Co najmniej 2 osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. 2 pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
2: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
0: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią. 4 stacje wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Podlaskiem dostaną 2 miliony złotych specjalnej dotacji. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej ratownicy wydadzą głównie na zakup nowych łodzi.
3: To dla nas bardzo ważny zakup, podkreśla szef łomżyńskich ratowników Tomasz Malinowski.
4: Nasze łodzie w większości są już ponad 30-letnie. Były przypadki, że już 2-3 razy jedna łódź nam tonęła, łataliśmy ją kilka razy.
3: Nową łódź w miejsce 30-letniej kupi też Wobrz z Augustowa, chroniący kąpiących się w tamtejszych jeziorach. Ale tu, jak wylicza prezes tutejszej stacji Marekopolski, na łodzi zakupy się nie skończą.
5: Skafander ratowniczy, plecak R1 modułowy z szynami, defibrylator, echosondę z mapami.
3: Nowe łodzie kupią też pogotowia z Suwałk, obsługujących m.in. jezioro Wigry i z Białegostoku, odpowiadającego za zalew Siemianówka czy jezioro Rajgrodzkie.
0: O czym informował Jakub Metek.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czas na półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich 4 najlepsze drużyny rankingu FIFA. To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. Dziś o 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania. Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy, mówi jedna z gwiazd drużyny Luisa de la Fuente, Lamine Yamal.
7: Myślę, że to jedno z tych spotkań, które każdy chciałby zobaczyć na tych mistrzostwach świata. Spodziewam się meczu, w którym obie drużyny będą miały swoje momenty. Jedni i drudzy będą atakować. Będziemy też próbowali bronić się najlepiej jak potrafimy, ale to będzie bardzo wyrównane starcie.
6: Tak Yamalowi odpowiada z kolei obrońca reprezentacji Francji, Jules Koundé.
7: W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności. To od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile.
6: A jutro także o godzinie 21:00 Anglia zagra o 2. miejsce w finale w Atlancie z Argentyną. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował dziś ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wczoraj wyleciał do USA, a dziś brał już udział w treningu z nowymi kolegami z drużyny. Wieczorem polskiego czasu czeka go zaś jeszcze konferencja prasowa. Chicago Fire kolejny mecz w Major League Soccer zagra już za dwa dni przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps. Czy Lewandowski w nim zagra, jeszcze nie wiadomo. Tadej Pogacar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Le Lorient. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela. Drugi w generalce jest jednak wciąż Duńczyk Jonas Winigo, który do Pogacara traci już jednak blisko 4 minuty.
0: Jutro w kraju pogodnie, jedynie na północy i na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Od 24 stopni na zachodzie przez 28 w centrum i na wschodzie, chłodniej tylko nad morzem, tam 21.
8: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
5: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
6: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin.

0: Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Są zarzuty dla sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Minister sprawiedliwości pyta USA o Zbigniewa Ziobrę. I piłkarski świat wstrzymuje oddech za godzinę pierwszy półfinał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawcy słownego ataku na młode Ukrainki w autobusie w Bielsku Białej. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. W czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
3: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
2: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były szef MS przebywa w USA. Minister poinformował stronę amerykańską, że na pośle ciąży 26 zarzutów kryminalnych związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie 3 lata, tak jak jest teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że się z nią zapozna.
4: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
2: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne, mówi Jakub Rąbca z WOPR.
5: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
2: Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tygodnia. Na mundialu już za godzinę starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Michał Waszkiewicz.
6: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze, nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji.
2: Pierwszy półfinał mundialu o 21:00 w Dallas. Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Przelotny deszcz możliwy w centrum kraju, na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w Łódzkiem. Na termometrach od 10 stopni miejscami na Pomorzu, przez 15 w centrum do 18 na południowym wschodzie. A jutro w większości kraju deszczowo i burzowo.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. 104,6.

0: Reklama.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
0: Reklama. Bądź

0: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Wielkie manewry wojskowe odbędą się w Polsce. Rozpoczyna się starcie Francja-Hiszpania, które wyłoni pierwszego finalistę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Ustawa, zadaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
1: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć nadany numer rejestracyjny.
0: Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, a Jan Mentzfel z Miasto jest Nasze obecny projekt ustawy nazwał pozbawionym realnym narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych.
2: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Lewica zapowiedziała zgłoszenie do projektu poprawek i to od nich uzależnia poparcie ustawy w Sejmie, bo w obecnym kształcie ustawy nie poprze. Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ćwiczenia odbędą się we wrześniu. Wezmą w nich udział Francja i Wielka Brytania oraz inne wojska sojusznicze. Jak podkreślił minister obrony narodowej, będzie to pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. Iran sygnalizuje, że po ograniczeniu tranzytu przez cieśninę Ormuz gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego jemeńskiego ruchu Houthi, pisze Reuters i podkreśla, że to oznaczałoby kolejny wzrost cen ropy. Obowiązkowe apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia przyszłego roku. To propozycja resortu infrastruktury. Przepis ma dotyczyć pojazdów zarejestrowanych po 31 marca. Teraz apteczki muszą mieć m.in. taksówki, autobusy, pojazdy do nauki jazdy oraz niektóre ciężarówki. Właśnie rozpoczyna się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Na stadionie w Arlington zmierzą się ze sobą wicemistrzowie świata Francuzi i mistrzowie Europy Hiszpanie. Na poprzednim mundialu trójkolorowi w finale po konkursie rzutów karnych ulegli Argentynie. Francuscy kibice wierzą, że tym razem będzie inaczej i ich reprezentacja sięgnie po trzecie trofeum w historii.
3: Uwielbiam wszystkich piłkarzy naszej drużyny, szczególnie Kyliana Mbappé. To jeden z moich ulubionych zawodników.
4: Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo jest mnóstwo drużyn, które chętnie znalazłyby się na naszym miejscu. Czujemy się dość pewnie i mamy nadzieję, że wypadniemy lepiej niż w przegranym meczu z Hiszpanami na poprzednich Mistrzostwach Europy. Będzie to jednak bardzo wyrównane starcie.
0: Drugi półfinał mundialu, czyli starcie między Anglią a Argentyną, odbędzie się jutro o tej samej godzinie. Zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają w niedzielę w wielkim finale. Z kolei przegrani powalczą w sobotę o trzecie miejsce w turnieju. Jutro na północy i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 29 w centrum i na wschodzie.
5: Radio. I wszystko gra.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Odon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Alerty przed burzami obowiązują dla 11 województw. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty, a Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął karierę w Chicago. Paulina Nawrocka, zapraszam. W 11 województwach do rana obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obejmują głównie południową połowę kraju. Według IMGW możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Lokalnie opady mogą być intensywne. Mieszkańcy Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz części Wielkopolski, Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego otrzymali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tych regionach gwałtowne burze mogą prowadzić do podtopień czy przerw w dostawie prądu. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju i zatrzymaniu jego paszportu. Wciąż trwają przesłuchania drugiego z byłych członków PFN, Macieja Eś. Szczegóły sprawy pozostają na razie tajemnicą. Do końca roku ma zostać wprowadzony system e-kolejki, zapowiedział minister zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mammografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa, a od 1 sierpnia także u kolejnych 8 specjalistów. Wprowadzenie e-rejestracji nie było proste, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
1: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
0: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedury wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Około 2000 hektarów lasu objęły już pożary w Fontainebleau na południu od Paryża. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dziś francuskie MSZ poinformowało, że pożar już się nie rozprzestrzenia. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 domów z tamtych okolic. Do tej pory na szczęście nikt nie został ranny. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem i mówią, że nie jest łatwo.
2: Intensywnej akcji gaśniczej bierze udział 850 strażaków z całej Francji. Ponadto na miejsce zdarzenia wysłano 4 samoloty typu Canadair.
0: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że pożary są wynikiem celowego podłożenia ognia. W związku ze sprawą we Francji, jak poinformowała prokuratura, zatrzymanych zostało 6 osób, w tym strażak ochotnik, który przyznał się do umyślnego podpalenia, i mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa. Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął nowy etap swojej kariery. Po latach gry w Europie polski napastnik dołączył do Chicago Fire. Na pierwszej konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu piłkarz nie ukrywał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla niego i jego rodziny wyjątkowo trudna. Przyznał, że obecnie skupia się na zorganizowaniu sobie życia w Chicago i na razie nie myśli o tym, czy będzie dalej występował w reprezentacji Polski. Jutro deszczowo i burzowo w większości kraju, najspokojniej, ale i najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych do 29 w centrum i na wschodzie.
3: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Let's get down to business.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do